0: Poznań.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki się, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofię ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo.

0: Ja już pracuję, a gdzie wy jesteście?
1: No hej, nie śpimy, lecimy, ale jaka praca jeszcze nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie RMF Max.
2: Od 5 na nogach czekamy na kierowców, aż zjeżdżają i zwożą świeże. Także żebyście rano mieli świeże warzywka i owoce i mięsko w marketach.
3: No to jaki zawód jeszcze nie śpi? Nagrywajcie głosówki na Facebooku RMF Max. Poznajmy się wszyscy. Skoro już nie śpimy, skoro jesteśmy w pracy, dajcie znać, która praca, jaki zawód nie śpi.
4: Niech cała Polska się dowie, gdzie pracujesz.
1: Jesteśmy z wami, jesteśmy razem, lecimy rado.

0: ale wjeżdżamy od samego rana. To Armin van Buuren, to Sasza, to kawałek Everlasting do RMF Max wjechało.
1: A my mamy dla was świeżutki newsy od samego rana. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś okradł strażaków.
0: Ludzie.
1: Bo oni zbierali właśnie puszki i butelki po to, żeby za sprzedaną kaucję kupić nowy wóz strażacki. No ale ktoś się na to połasił. Mieli zebrać 4 miliony puszek i butelek.
0: Wstyd.
1: Srogo.
2: No to jest wstyd, to jest mało. Okraść strażaków to naprawdę człowiek się powinien po prostu spalić ze wstydu, naprawdę.
1: To za czasy się dosłownie można dorobić na cudzych śmieciach.

0: upałów został nam gorący Sean Paul, Give It Up To Me w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą.
1: Sztuczna inteligencja wjeżdża w medycynę. I co wcale nie chodzi o to, że ona potrafi nam super teraz odpowiedzieć na to, ojejku, mam kaszelek, katarek, nie? Co mi jest?
0: Tylko
1: wymyśliła lek, który ma przy okazji obniżyć wiek biologiczny. Nie?
0: Naprawdę?
1: To są jajca jakieś.
2: Bo jak taka jest mądra, to niech wymyśli, jak przyspieszyć terminy wizyty w NFZ-cie.
1: Ale my przyspieszamy, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Godzina szósta już teraz, to oznacza flash w RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Wielkie pieniądze przeszły koło nosa. Koleje Wielkopolskie nie dostały pieniędzy z Unii na zakup nowych pociągów. W ramach programu Fenix do Poznania miało trafić nawet 170 milionów złotych.
4: Wnioskodawcą był samorząd województwa wielkopolskiego. A cóż, projekt jest oceniany pozytywnie, aczkolwiek niestety pod kreską. Nie wszystkie projekty się mogły znaleźć w finansowaniu. W ramach Fenixa przeznaczonych na ten cel było 1,5 miliarda złotych, natomiast liczba projektów czy suma projektów przekraczała dwukrotnie tą kwotę.
3: Mówił wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Jest zgoda radnych na postawienie na Golęcinie nowej hali sportowej. Po burzliwych dyskusjach udało się osiągnąć porozumienie i uchwalić plan zagospodarowania dla tego terenu.
5: Plan był niezbędny, aby można było ruszyć z procedurą i tworzyć projekt nowej hali, a także ubiegać się o dofinansowanie. Pomysł budził jednak obawy społeczników i lokalnych radnych, stąd podczas wczorajszej sesji nie brakowało emocji. Padały zarzuty o ignorowanie głosu mieszkańców i o niszczenie klina zieleni. Miasto nie godziło się z pomysłem społeczników odkopania płynącej przez Golęcin Bogdanki. Ostatecznie uchwałę w tej sprawie przyjęto. To otwiera miastu drogę o złożenie wniosku o dotację na samą inwestycję.
3: Informował Przemek Wałczyński. Worek na odpady, rękawiczki i dużo zapału. Tyle potrzeba, aby przyłączyć się do akcji sprzątania świata w Poznaniu. Tegoroczna edycja już wystartowała, ale wciąż można się zapisywać.
6: Akcja polega na tym, że zgłaszają się do nas grupy chętnych osób, które chcą posprzątać swój fyrtel, a my ich wspieramy poprzez przekazanie asortymentu i oczywiście zapewnienie odbioru odpadów. Akcja ruszyła 7 września, potrwa do 20. Zapisy na akcję zbieramy do 15, więc jakby nie zamykamy się na nowe grupy. Jest co sprzątać na każdą akcję w zależności, czy to jest wrzesień, czy to jest kwiecień. I we wrześniu zawsze jest tych odpadów więcej.
3: Mówił koordynator akcji Filip Suchecki, a nadal sporym problemem są śmieci porzucone w lasach i na polach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uruchomił program Puls Buddy skierowany do studentów z zagranicy. W ramach inicjatywy polscy studenci będą pomagać nowym kolegom odnaleźć się na uczelni i w codziennym życiu. Chodzi m.in. o wsparcie w sprawach organizacyjnych, poznaniu miasta oraz integracji. Wolontariat w ramach programu trwa 2 miesiące, a chętni mogą się zgłaszać do niedzieli. Uczestnicy wolontariatu mogą liczyć też na dodatkowe punkty rekrutacyjne w ramach programu Erasmus+. I na koniec tego flesza, Poznań już wkrótce zamieni się w wielką planszę do gry Miejscy Detektywi na Tropie Tajemnicy. Na uczestników czekają zagadki, zadania i punkty kontrolne, a także nagrody dla najlepszych, a drużyny powinny liczyć od 2 do 7 osób. Start w sobotę 19 września o godzinie 11. Na rozwiązanie zagadki będziecie mieli 4 godziny. Obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u.
1: 6:03, my już mamy Krzycha na nogach.
7: Dzień dobry. Nie śpi kierowca autokaru. Przede mną 2 przewozy pracownicze i około 11:00. Fajrant.
1: No i to jest właśnie twój moment. Weź telefon do ręki, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam głosówkę, jaka praca nie śpi, gdzie pracujesz i to wysyłasz nam, a my potem wypuszczamy to na antenę. Swedish House Mafia na pobudzenie.

0: To jest RMF Max i 9 minut po godzinie 6. Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i my pytaliśmy, jaka praca nie śpi, a po co? A po to, żebyście się wszyscy mogli poznać, kto już jest na nogach i jest pięknie.
4: Dzień dobry, nie śpi położna. Ile to dzisiaj nowych żyć powitamy na świecie?
3: Ja się czuję jak nowonarodzony.
5: Od razu mnie postawiła na nogi.
6: Witam, witam, monter drzwi nie śpi. Nowi klienci czekają na dostawę nowych drzwi. Pozdrawiam.
5: Ciekawe tylko, czy lewych, czy prawych. Ale tego chyba już nie rozstrzygniemy.
0: Z podcięciem?
5: Albo z podcięciem, albo obrotowych.
7: Kierowca dystrybucji nie śpi. Czyli dostawca artykułów spożywczych do sklepu.
0: Jedzie śniadanie.
7: 3 godzinki i wajranci.
3: Tak jest, 3 godzinki, jeszcze plus 3 godzinki u niektórych i...
0: Ale... Plus 3 w sumie, albo 2.
3: Ech, taki to nie ponieśpi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ściskamy was na maksa mocno, jesteście super dzielni i najlepiej, że słuchacie RMF Max. Gramy dla was hity na maksa, 10 po 6, Topic i Becky G.

0: To jest najlepsze tempo na poniedziałek. Czwartek dzisiaj jest.
1: Przepraszam
0: Państwa. 19 minut po godzinie 6. Już poprawiam się, jest czwartek. Proszę się nie stresować. Tylko jeden dzionek do weekendu.
2: Ale czujemy się, jakby był dopiero początek tygodnia, bo jest pierwsze posiedzenie RPP po wakacjach. Oni dopiero wrócili do pracy. No i od razu postanowili w sprawie 100% i postanowili, że co? Że nico. I że nie będzie absolutnie żadnych obniżek 100% przez najbliższy miesiąc.
1: To świetnie, świetnie. Ja liczyłem na obniżkę, a tutaj glapa. Mogło się na gorsze też zmienić w sumie.
2: To byłaby
0: jeszcze większa glapa. Reklama.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
5: Tak, znowu coś się zepsuło.
4: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
3: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
2: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Jestem Kuba.
11: Tu Martyna.
12: This is Lady Gaga.
13: Z tej strony Kleo.
14: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Poznań 93,5 FM.

0: nam też jest lżej, dlatego że tu jesteście. To był Oskar Cyms, Niech Mówią, a słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wakacje, wakacje i po wakacjach zostały nam co? Magnesy na lodówce. No a i jak? Słuchajcie, psychologowie zajęli się tematem magnesów z wakacji na naszych drzwiach na lodówce, przebadali grupę osób po to, żeby na podstawie tych zbiorów lodówkowych stworzyć listę takich charakterystycznych cech tych osób, które są fanami przewożenia magnesów wszędzie tam, gdzie są i proszenia nawet, ej, to jak jedziesz, to przywieź mi magnes.
4: No i co?
3: No w sumie to nieważne, w sumie mało istotne, co tam mówią psychologowie. Ważne, że te badania mówią to, czego nie powinny, czyli jak już masz całą lodówkę magnesów, to naprawdę możesz już ich więcej nie kupować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się nie mieszczą magnesy, zmień lodówkę.
4: Na większą, taką dwudrzwiową najlepiej.
0: I dalej zbieraj.
4: No i nie ma też znaczenia, czy przywiązać magnes z napisem Zakopane. Może być z Kołobrzegu przecież.

0: Ulubione wszystkich poranne David Guetta. Jest 20 minut do godziny 7 w RMF Max, a my się bawimy w zabawę Gdzie są moje klucze?
1: To jest najlepsza zabawa na tą porę dnia. Szukamy razem z wami, jakby ktoś pytał.
2: Jeśli ktoś wychodzi z domu i się zastanawia, gdzie są klucze, niech nam podpowie.
0: Słuchajcie, klucze ukryliśmy dzisiaj w pewnym pojemniku. Już w sumie zdradziłem trochę.
2: No właśnie, ty. Słuchajcie, nagrywajcie nam głosówki na Messengera RMF Max i na Instagrama, gdzie są klucze, gdzie się schowały. No, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów, a może ktoś w ogóle zgadnie?
0: I przy okazji, by usłyszeć się na antenie, bo to jest też bardzo istotne. Gdzie są moje klucze? Nagrywaj głosówkę. Jak ci to brzmi w ogóle?
1: Ja myślę, że najlepszą nagrodą w tej zabawie byłoby znalezienie kluczy, i to nawet niekoniecznie tych radiowych, tylko po prostu własnych.
2: Do serc.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe, i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
9: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
8: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
10: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
13: Czy powinienem studiować?
14: Powinieneś.
13: Logistykę?
14: No może.
13: Czy może zarządzanie?
14: Też.
13: Ale co mam wybrać?
14: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
15: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
16: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
17: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
18: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
19: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
20: I po reklamie.
11: Max.
20: Hity na Maxa.
11: Poznań 93 i 5 FM.

0: wszystkich ten numer. Rihanna, Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze? Gdzie one są?
3: Pytanie, gdzie są moje klucze, tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy? To są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko, ale niestety nie.
7: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
4: Tak, no za koperkiem, za zamrażarce, w pudełku po lodach.
3: Można szukać dalej. Słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
4: Tak, to co mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
0: Dokładnie.
4: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
0: Zupa kluczowa.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia Tylko Kochaj Mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny, wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Inowrocławia.
2: A przepraszam, czy manetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Ilu ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu, no, wynieśli, chciałem wywieźć na złom, no i tak to wyglądało, taki dziwna amfibia.
0: Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.
3: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To auto wciąż tu stoi?
7: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
6: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515-111-111.
8: 515-111-111.
6: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515-111-111.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
10: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Niechybnie siódma, czyli czas na flesz. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam dla was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15:00 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
1: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
3: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Lidze Narodów. Pragniemy również złoto mistrzostw Europy.
1: A złoto mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
2: A tyle Wojtek Marczyk, początek meczu Polska-Portugalia o 15:00. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencje Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
4: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
2: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5: No składane, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
2: To prawda.
0: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
2: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedine Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Bayern. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Niestety dziś będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach, najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
6: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda, no jesień przyszła, no.
7: O Jezus!
2: Ale small talk.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No bo ile tego słońca można było. Wszystko jest okej, ludzie, uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska
6: i Mateusz Marek.
1: Dziękuję.
6: I jest też 3 minuty po godzinie 7:00. Jest też Temper City Self-Aware. Zostańcie z nami, gramy hity na Maxa od samego rana. Fajne muza.

0: samego rana w RMF Max. Hity na maksa i Maroon 5 pomagają się rozruszać.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchajcie, kochani, w Norwegii sprzedało się o 100 ton marchewki więcej w tym roku niż w poprzednim.
4: Bo?
3: Ludzie jedzą chętnie marchewkę, zwłaszcza dzieci. A i co, bo Haaland jadł marchewkę i wystąpił w reklamie tej marchewki.
4: No.
3: I w kampanii reklamowej w ogóle takiego giganta owocowo-warzywnego. No i teraz wszyscy zwariowali na punkcie jedzenia marchewki.
5: Dobra, czyli w Norwegii jest Haalandomania, ale my to też w Polsce mieliśmy. Mhm. Nazywało się to Bałyszomania i zamiast marchewki jadło się bułkę z bananem.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
6: Najważniejsze, że zdrowo, no.
5: Leć, Erling, leć!
6: Chrup, chrup, chrup.

0: i przy okazji wam opowiadamy wiadomości. Axwell i Bon na 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że jesteście i dobrze, że ten dzień zaczynacie z RMF Max.
1: Wiecie, że można sprzedać w skupie kasztany? Istnieje coś takiego. zaraz będzie sezon, będzie można je zbierać i faktycznie trzeba tam wcześniej zadzwonić, tam się może umówić, orientować się ogólnie w temacie.
2: Ile można dostać za to pieniędzy?
1: Już mówię, za kilo kasztanów od kilkudziesięciu groszy do nawet 2 złotych.
0: Czekaj. Jak to ile można dostać za kasztany w skupie? No ile? No tyle, ile akurat przedszkolaki zebrały do skarbonki.
2: Jakbyśmy mogli tylko... Jakbyśmy mogli podać adres takiego skupu lokalnego i sprawdzić, czy jest otwarty do 22, wtedy, kiedy okazuje się, że kasztany na jutro są potrzebne, a jest 22.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
8: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
12: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdź je na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Asia.
12: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
5: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Doskonałe. Takie rzeczy się dzieją u was na osiedlach, w naszych takich grupkach, podgrupkach. Czasem macie czat, czasem macie messengera wspólnego, ale najważniejsze jest to, jaka drama się dzieje w wariacie na czacie. Daj nam znać, no, na Instagramie albo na Facebooku RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosówką, nagraj głosówkę.
2: Ale spokojnie, jak się boisz, że cię ktoś rozpozna, my mamy tutaj takie narzędzia, że zmienimy twój głos i będziesz absolutnie anonimowa.
3: Nie wyjdzie to na całe osiedle. Cały blok nie będzie mówił o tobie na pewno, że wynosisz content, nie?
2: Messenger RMF Max albo Instagram, daj znać, co słychać na osiedlowym czacie.

0: To jest poranek z RMF Max. Gramy hity na maksa, Fly High i Tobi Romeo. I pytamy was też o to, jaka drama na waszym osiedlowym czasie dzieje się tu i teraz, o czym czytacie od samego rana. Można wysyłać głosówki.
1: Ekipa, ale wy macie dramy, ale posłuchajcie dramy u Oli.
2: Od jakiegoś czasu nie pracuję i moi sąsiedzi gwarnie w altance osiedlowej zastanawiają się, skąd miałam pieniądze na ostatni remont w domu.
3: Ja, ludzie są naprawdę bezczelni. A przecież jakbyś kradła, to byś powiedziała pierwsza, to nie? To
4: powiedziałaby nam, nie?
3: Dajcie spokój, naprawdę.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
17: I po reklamie.

0: Fast Boy, żeby dobrze wchodziło śniadanie. Music Sounds na 11 minut przed 8.
1: Karola i Mateuko.
2: No i mamy dla was w RMF Max najnowsze informacje, tym razem z Watykanu, słuchajcie. Watykan uważa i ogłosił, że niszczenie środowiska to jest grzech śmiertelny i uważa się w ogóle, że to jest nowy gatunek grzechu, czyli grzech ekologiczny. Do wszystkich grzechów dochodzi nowy grzech, grzech ekologiczny.
3: Swoją drogą, słusznie, rozumiem, natomiast w takim wypadku wrzucenie butelek do kaucjomatu to jest takie odkupienie winy.
0: Ja to bym się w ogóle najpierw przyjrzał, czym tam jest palone w piecu przy wyborze papieża, nie? Bo ten dym to tak mi podejrzanie wygląda.

0: 5 minut pozostało do godziny 8. Czas, żeby wszyscy zamienili się w słuch.
1: No to zamieniamy się w słuch. Za chwilę flash, prognoza pogody i będzie sport, więc wszystko. Czego potrzebujecie o poranku, zostańcie koniecznie z RMF Max. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
5: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
11: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
10: Ja też chcę tak mieszkać.
11: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
12: Ulubiona kuchnia?
13: Wiadomo, włoska.
12: Lody?
13: No włoskie.
12: Wakacje?
13: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
12: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
13: Fantastycznie!
12: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Poznań 93 i 5 FM.
9: O 8 w RMF Max w waszych głośnikach najważniejsze informacje. I Ania Łopuszańska, dzień dobry.
10: Jestem, dzień dobry. A4 w Małopolsce wciąż stoi na obwodnicy Krakowa między węzłami Tyniec i Skawina. Zderzyło się 5 pojazdów. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i pas w stronę Rzeszowa.
11: Do tej kolizji doszło tuż po 5:00 na trasie w kierunku Śląska. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
10: Tyle Paweł Konieczny, a problemy z płynną jazdą występują także na Krajowej 7 między Chyżnem a granicą państwa. W obu kierunkach trasa jest zablokowana, ciężarówka przewróciła się na bok. Dla samochodów osobowych wytyczono objazd drogą wojewódzką 962. Europejska branża motoryzacyjna jest na krawędzi, część firmy tnie etaty. Niemiecki Volkswagen zapowiedział spore zwolnienia, z pracą może się pożegnać 100 tysięcy osób. Problemy ma też brytyjski Jaguar Land Rover, tam zlikwidowanych zostanie 4000 miejsc pracy.
12: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
10: Mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, i w dodatku mamy coraz wyższe ceny paliw, a to hamuje popyt na nowe samochody. No a teraz, gdyby komuś z Was na przykład zamarzyła się przeprowadzka do Włoch, to odradzę Zamy Mediolan. To jest najdroższe włoskie miasto do życia. Według najnowszego raportu Organizacji Obrony Praw Konsumentów zestaw 33 podstawowych produktów, 20 spożywczych i 13 usług, między innymi w barach, u fryzjerów czy w kinach, kosztuje w Mediolanie 693 euro. Wydatki na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso czy ryby, sięgają w stolicy Lombardii średnio 200 euro. Sporo trzeba dać także za lokum, na przykład taki wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
13: Mamma mia! To pewnie dlatego najlepiej jest mieszkać z mamą.
7: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
10: Piłkarze ręczni Industrii Kielce otworzyli sezon w meczu z HC Krins Lucerna. Zwyciężyli 30-29.
14: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
10: Tyle trener Krzysztof Lijewski, a my czekamy na starcie biało-czerwonych siatkarzy. Ruszyły Mistrzostwa Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grwicia powalczą z Portugalią. Start spotkania o 15:00. Wczoraj Bułgaria pokonała Macedonię 3-0, a Łotwa Rumunię 3-1. I zanim o pogodzie, jeszcze doniesienia z kortów, bo Jelena Rybakina wywalczyła awans do półfinału US Open, zapewniła sobie też pozycję liderki rankingu WTA. Wczoraj tenisistka pokonała Qin Wenzheng 3-6, 6-1, 6-4. Jutro zmierzy się z Coco Gauff.
15: A skąd to tak ciągnie?
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: No i lato zrobiło sobie przerwę, bo dziś przydadzą się wszystkim parasole i ma być też znacznie chłodniej niż wczoraj. Wczoraj jeszcze 30 na termometrach, a dziś na przykład 17 w Suwałkach, 18 nad morzem, podobnie będzie w Bydgoszczy. 19 to Warszawa, Katowice, Kraków 20 i Rzeszów bardzo podobnie.
9: Przepraszam, możemy zrobić taką uśmiechniętą prognozę pogody dla wszystkich jesienia?
13: Oczywiście. Wielkie otwarcie parasola w tym sezonie.
9: Zimno, juhu, deszcz, juhu.
13: Nie, no jest fajnie, wszyscy się uśmiechamy, jest wesolutko, naprawdę.
10: Ale kalusze też mogą być ładne.
9: Pewnie. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, mówimy wam razem z numerem Michiko, 5 minut prawie po godzinie 8, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: 8 minut po godzinie 8. Najlepsze hity to właśnie u nas, właśnie w RMF Max, Wise i Stars, specjalnie dla całej ekipy.
1: Ale co to dzisiaj jest za dzień? Słuchajcie, bo nieważne jak się zaczyna, chociaż mamy nadzieję, że zaczyna się dobrze. Ważne, że po południu możecie mieć na koncie, uwaga, aż o 4000 zł więcej niż macie teraz, bo aż tyle damy komuś z was dzisiaj za samo odebranie telefonu od RMF Max.
2: No i to wszystko w naszej urodzinowej zabawie, urodzinowy deszcz na gród. Co możemy powiedzieć? Niech leci, niech nas zleje, lej w
0: co deszczu. Więcej, nie tylko 4000 dzisiaj. Każde twoje zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i jutrzejszym piątkowym. To podwójna okazja na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane, ludzie.
1: No to uwaga, gdzie wysyłamy? 7327, pod ten numer wysyłasz hasło Max SMS-em za 369 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl.
2: Cztery koła na start, a jak chcesz, to możesz mieć jeszcze więcej, nawet dychę. Dużo czy więcej?
1: Mega.
0: Oto jest pytanie.

0: Tylko pozytywni ludzie w RMF Max. Alex Warren i jego Passenger. 18 minut po godzinie 8 gra w waszych głośnikach. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzięki nam macie też informacje, które potem możecie podawać sobie w pracy. I taką informacją na pewno jest to, że Janusz Piechociński na portalu X dał tweeta. Kebab odpowiada za ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem.
2: No wiadomo, no przecież tak również odpowiada za 40% wszystkich witamin i minerałów w diecie.
1: Kebab to jeszcze chwila, będzie 13 daniem w Wigilię w ogóle. Reklama.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
5: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
9: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
17: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
1: Poznań 93 i 5 FM. Somebody else.

0: Włączacie sobie RMF Max o 8.29, śpiewa wam Rihanna, Only Girl in the World i od razu humor jest gituwa, prawda? Tak działamy właśnie.
1: I słuchajcie, wczoraj stworzyliśmy z wami gang benzyniaków, wysłaliście propozycje, Lejek, Lucek, Felek, Dieselek.
0: Ludzie.
1: Było przesympatycznie i prześmiesznie i nie zostawiliśmy tego tak po prostu. Zrobiliśmy dla was coś specjalnego, bo ten program powstaje dzięki wam.
0: Nie ma wstawaj, nie udawaj bez najlepszej porannej ekipy, czyli bez was. Posłuchajcie.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Ropa Renata,
4: Daro Dystrybutor
5: i Lisek Gazusek.
3: Słuchajcie, ekipa, tak nie może być. Z tymi cenami paliwa coś trzeba zrobić, bo nam cyferek zabraknie na pylonach.
4: Może ten, dawajmy ceny za pół litra, nie?
3: Za pół litra? Patrycję Pelonik chyba ze śmiechu ściśnie w ormuzie.
5: W imieniu społeczności LPG chciałbym poprosić o osobne pylony. No co, elektryki jakoś mają i żyją.

0: Właśnie w takim rytmie się kołyszemy przez ten poranek. 20 minut pozostało do godziny 9, a u nas od razu wstajecie, dostajecie info na start dnia i opowiadacie w pracy.
1: Były rozmowy na szczycie, ale wprowadzenie. Andrzej Duda przez 10 lat przecież nie prowadził samochodu za bardzo.
0: No tak, bo wszędzie go wozili, nie?
1: Tak, no jest. Tak. No i teraz ma Porsche, no i ostatnio właśnie sobie rozmawiali z panem Stanowskim. No i się go Stano zapytał: no Andrzeju, jak tam się jeździ?
0: No wiadomo, nie, to są właśnie te rozmowy na szczycie. Wy tam myślicie, że pieniądze, biznesmeni i tak dalej.
1: Jak tam się jeździ? No. Tak, tak.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, czy przy okazji Stanowski polecił prezydentowi byłemu jakiś, nie wiem, fajny rower na przykład?
1: No tak, bo teraz tak z rowerami to chyba bardziej Stanowskiemu po drodze.
0: Jak tam się przerzutki zmienia.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na Maxa.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.

0: W drodze do pracy gramy wam takie numery, że aż no, chce się bardziej jechać. Sylwia Bampa w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Matko, ile my pieniędzy w to władowaliśmy? Okazuje się, że Ministerstwo Finansów opublikowało najnowszy raport. Sierpień był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o włożenie pieniędzy na obligacje, ponieważ Polacy włożyli 8 miliardów polskich złotych. 8 miliardów.
4: Nie tylko ja na to
0: dużo.
4: Nie tylko ja na to wpadłem, rozumiem.
3: Nie,
4: wiecie, najwięcej pieniędzy w sierpniu to włożyliśmy w takie obligacje, ale wiecie, obligacje plecakowe, piórnikowe, no i wiadomo, buty z białą podeszwą.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: W buty wkładać pieniądze, ludzie.

0: Kołyszemy się razem z wami rano, to Sobel i Dimsy z numerem Kochasz. 4 minuty pozostały do 9, za chwilę flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, EuroAGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Prokuratorzy z przesłuchy przed północą zakończyli pracę w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło wczoraj przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli między innymi rejestrator z kabiny maszynisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory, mimo że paliły się światła zakazujące wjazdu. W wyniku zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lubin-Szczecin wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, które podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, a trzy są ciężko ranne.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Zniknął nieużywany bramki poboru opłat na wielkopolskim odcinku autostrady A2 w Żdżarach, Kole i Dąbiu. Ich rozbiórka wraz z przygotowaniem dokumentacji potrwa rok i będzie kosztować niemal 10 milionów złotych. Infrastruktura zostanie usunięta zarówno z autostrady, jak i jej węzłów. Leśnicy ostrzegają przed AI. Popularne apki do rozpoznawania grzybów nie są nieomylne, a skutki takiej pomyłki mogą być tragiczne. Popularność takich narzędzi rośnie, bo sezon na grzyby właśnie się rozkręca.
7: Na pewno w naszym regionie tych grzybów w lasach przybyło. Właśnie się rozpoczął i wielu tutaj mieszkańców do lasów się udaje i te grzyby poszukuje. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
6: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do Poznania przyjechały właśnie słonie z Niemiec. U nas znajdą nowy dom i komfortowe warunki do życia.
8: Pół godziny temu, kiedy byliśmy u nich, to spały na stojąco. Słonie mogą spać na stojąco, ale mogą się też czasami położyć, byle nie na długo. W każdym razie te spały na stojąco, było widać wyraźnie, że się rozluźniały. Są po naprawdę długiej podróży. Są zmęczone oczywiście. Na razie nie możemy ani my ich zobaczyć, ani nie mogą ich zobaczyć zwiedzający. Budynek słoniarni, to od razu też myślę ważna informacja, jest zamknięty, to znaczy wnętrze budynku słoniarni.
6: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Łącznie do Poznania przyjechały trzy samice z niemieckiego Duisburga, Etosza, Sajwa i Daisy. Domowe powidła, kiszonki, marynowane grzyby oraz wyroby mięsne i rybne można zgłaszać do konkursu Przetwory na zimę 2026. Udział mogą wziąć wielkopolskie koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokale gastronomiczne. Finał odbędzie się 20 września w Dworze Skrzynki. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 września, a udział jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie na stronie powiatu poznańskiego. Na pewno będzie smacznie. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Zachmurzenie umiarkowane i duże w Poznaniu o poranku, ale według synoptyków na większe przejaśnienia też możemy dziś liczyć. Na termometrach okolice 15 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś 18. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami silny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Padać dziś nie powinno, więc zaplanujcie sobie spacer albo rower.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Od świtu do świtu.
11: No to co, to zaczynamy tak na dobre ten czwartek, raz, dwa, trzy, hop, hop, hop, hop i zaraz będzie piątek. Hop,
12: no to jak trzeba, to dobra, zacznijmy już to. No,
11: zacznijmy, żeby skończyć.
12: Wy zacznijcie, a my kończymy akurat, słuchajcie.
13: Dziękujemy za dziś, wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuję.
11: Do jutra.

Idealny numer na wrzesień, no nie? Jeżeli jest problem, żeby wstać rano na przykład do szkoły, wystarczy ustawić ten kawałek jako budzik. I po problemie. Alan Walker, Ava Max. Takie tipy będę miał dla was dzisiaj do godziny 12. Nie dziękujcie. Z wami Fiołas. Siemano. Dzień dobry, Poznań. Zaczynamy czwarteczek po 9 w RMF Max. Razem, no bo wiadomo, w ekipie raźniej wszyscy jesteśmy RMF Max i do południa, w byle do obiadu, będę miał dla was masę hitów, która przeprowadzi was przez ten czwartek. W końcu czwartek to już taki trochę mały piątek, tylko nieco trzeba mu pomóc. Tanecznym krokiem w stronę weekendu zapraszam. Karol G na start, potem Marlon Hofstadt, będzie też Eminem, Rihanna. Tak, gram dla was najlepszy program do słuchania w pracy.

0: mama.
1: Czy powinienem studiować?
2: Powinieneś.
1: Logistykę?
2: No może.
1: Czy może zarządzanie?
2: Też.
1: Ale co mam wybrać?
2: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
3: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
18: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
17: No to mam dla ciebie propozycję i rabat.
18: Rabat?
17: Rabat 8% na dniach otwartych Splawi.
18: No to jedziemy.
17: Deweloper Splawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: I po reklamie.

polskim niebie. Widzieliście? No, ja nawet dziś rano, jadąc komunikacją miejską, wiecie, człowiek tak jedzie i chcąc nie chcąc czasem zajrzy komuś do telefonu. Wszyscy przeglądali foteczki z wczorajszego poznańskiego nieba, wysyp fot na Instagramie i relacjach. No ale pięknie było, było pomarańczowo, było czerwono, no i ta podwójna tęcza, jakże rzadko się zdarza podwójna tęcza, a wczoraj można było zobaczyć ją na poznańskim niebie, więc kto przegapił ten trąba, niech dziś patrzy w niebo, licząc na powtórkę. Najważniejsze, że podobno na końcu tęczy gdzieś tam jest garnek ze złotem. U nas były dwie. I staram się zlokalizować, gdzie tego garnka powinniśmy dzisiaj szukać. Pierwsze typy to na Ramowice i Luboń. Warto zostać ze mną w RMF Max, bo jeśli chcielibyście zgarnąć dużą kasę i to dziś, na szybko, a czasu brak, no to podpowiem wam, jak to zrobić w naszej urodzinowej zabawie. Tymczasem Temple City, Self-Aware.

0: Niby nic nie trwa wiecznie, ale hity Armina zostaną z nami na zawsze. I to jest dobra wiadomość. Armin van Buuren i Sacha Verma. Max. Wiecznie za to nie będzie trwać bonus, który teraz mam dla was w naszej urodzinowej zabawie. Kochani, dziś za samo odebranie telefonu dajemy 4000 zł. Odbieracie i możecie te pieniądze zabrać ze sobą albo zagrać o jeszcze większą kasę. Teraz wyjątkowy moment, bo przez 10 minut, skoro to urodziny, niech będzie. Przez 10 minut, jeśli wyślecie na 7327 w SMS-ie miesiąc swoich urodzin, zgarniacie bonus i 1000 razy mnożę waszego SMS-a. Jedno zgłoszenie, 1000 szans. Wystarczy zgłosić się SMS-em, a w treść wpisać swój miesiąc urodzin za 3,69. Zróbcie to teraz. 10 minut macie. Numer 7327. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
6: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
17: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
18: I po reklamie.
10: Zachmurzenie umiarkowane i duże w Poznaniu o poranku, ale według synoptyków na większe przejaśnienia też możemy dziś liczyć. Na termometrach okolice 15 stopni, maksymalnie zobaczymy dziś 18. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami silny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni. Padać dziś nie powinno, więc zaplanujcie sobie spacer albo rower.
18: RMF Max.
19: RMF Max Poznań.

0: Taylor Swift i Faith of Ophelia w RMF Max robi klimat. No i teraz uwaga, uwaga kierowcy, bramki na A2 znikają. No człowiek pomyślałby, że można odpalać szampana, trąbić na wiwat, prawda? Chować portfel, jak się wjeżdża na A2. No właśnie, i tutaj trzeba doczytać, bo gwiazdka w tej informacji jest. Znikają te bramki, które i tak już nie działały. Na przykład w Kole i Dąbiu, czyli no, likwidowane będzie coś, czego i tak już nie używaliśmy, a co sprawiało, że na autostradzie trzeba było zwolnić w tym miejscu. No a te, gdzie zostawiamy dużą kasę, spokojnie, spokojnie, stoją dalej. To takie wiecie, porządki po imprezie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A ta nowość, coś czuję, że imprezy rozgrzewać będzie do czerwoności, choćby w ten weekend. Mrozu i Kacperczyki, wszystko czego chciałem. Róbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
8: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
7: Ja też chcę tak mieszkać.
8: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. 30% osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom. Tak wynika z danych portalu nieruchomościonline.pl. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych. Jest też pewna zależność.
19: Młodsi rodzice częściej żyją w mniejszych lokalach, w których przy pojawieniu się dzieci zagęszczenie domowników istotnie rośnie. Z kolei starsze pokolenie dysponuje często większym metrażem w przeliczeniu na osobę.
18: Tłumaczyła Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich.
20: To jest RMF Max Poznań.
18: Współpraca z deweloperami po nowemu. Drogowcy zmieniają zasady, a założenia nowych wytycznych właśnie zaprezentowano radnym. Po co te zmiany i na czym polegają, to sprawdzał Przemek Wałczyński.
21: Umowy zawierane z inwestorami mają być przejrzyste i precyzyjnie uregulowane. Chodzi o sytuację, gdy firma budująca blok czy galerię handlową do dokłada do przebudowy okolicznych ulic. Po zmianach decyzję o współpracy ma podejmować specjalny zespół w ZDM-ie. Ocenie polegać będą inwestycje o powierzchni ponad 2000 m2. Dotychczas pojawiał się zarzut braku transparentności takich umów, a jednym z pomysłów jest stworzenie publicznego rejestru wydawanych decyzji. Rozważane jest również dodanie informacji o konkretnej inwestycji do systemu informacji przestrzennej.
18: Zaczęło się przed wojną od kolekcji poznańskiego przedsiębiorcy. Dziś to jedyne w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Poznańska placówka świętuje swoje 80-lecie. Z okazji urodzin zaplanowano cykl wydarzeń już w ten weekend.
0: Będziemy mieli dwa wykłady. Oczywiście będzie też towarzyszyła całym tym jubileuszowi muzyka, która będzie prezentowana na zewnątrz, ale również w formie takiej koncertowej. Tutaj właśnie w sobotę o godzinie 18 będzie koncert Marka Toporowskiego z zespołem Akademia de l'Arcadia. Zagrają koncerty organowe Händla. Marek Toporowski, wybitny polski organista, jeden z pionierów muzyki dawnej.
18: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski, a szczegóły znajdziecie na stronie Muzeum Instrumentów Muzycznych. We fleszu RMF Max o 10 jeszcze coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. Co powiecie na ogromny park trampolin, tor ninja, park linowy, strefę gladiator i ścianki wspinaczkowe? To wszystko czeka na Was w stacji Grawitacja w Poznaniu. Jeśli chcecie się wybrać, to najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla tych, którzy nie mają pomysłu na spędzenie soboty. W klubie X-Demon w Poznaniu po raz pierwszy wystąpi Ale Farben, jeden z najbardziej uznanych artystów europejskiej sceny elektronicznej. Jeśli chcecie się wybrać, to najpierw wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam do zgarnięcia są wejściówki. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Czuć już jesień w powietrzu, prawda? Do tej kalendarzowej pozostało 13 dni, a te najbliższe zapowiadają się całkiem przyjemnie. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni, a na niebie i słońce i chmury, ale bez opadów. Może miejscami mocniej wiać. Ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro podobnie, ale bez silniejszego wiatru, a na termometrach 18 stopni. W sobotę 21 i zdecydowanie więcej słońca. W niedzielę 22 stopnie, trochę słońca i więcej chmur, ale bez opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Hity na maksa.
24: Minęła 10. Tu Fioła, się macie. Witam w Byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy. No a umówmy się, praca bez RMF Max to trochę jak kawa bez kubka, nie? Niby się da? Ale po co sobie komplikować życie? Ułatwiamy je hitami. Tych mamy masę. Shimza na start, będzie Suga Vibes czy Dub Dogs. Dzień dobry.

Jeśli macie sporo obowiązków w ten czwartek, no to ten kawałek dobrze nadaje tempo. Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Ale jeśli czujecie, że pora na chwilę relaksu, to mam dla was klasyczek. Numer, który w zasadzie jest troszkę zlepkiem, ale tak chyba właśnie wyglądają kawałki od DJ-a Khalida, prawda? 8 lat namawiał Rihannę, dorzucił do tego Braysona Tylera, gitarę zabrał od Santany sprzed 20 lat, no i co? I tak wyszedł jeden z najgorętszych wakacyjnych hitów 2017 roku i tę perełkę przypominam teraz. Max. Dziewczyny się uśmiechnęły, widzę to stąd. Wild Thoughts, Rihanna i DJ Khaled.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
18: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
17: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
18: Rabat?
17: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
18: No to jedziemy.
17: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało,
19: żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

Run, Run River to David Guetta i Alok w RMF Max, choć w Poznaniu nie Run, Run, a Fly, Fly by pewnie zaśpiewali kibice, no bo wczoraj przy ulicy Bułgarskiej na stadionie odbył się rodzinny piknik, była masa atrakcji, ale też jedna taka, o której

Ależ to buja. Age i jego Ring My Bell. No dobra, namówił. Bije na alarm, bo słuchajcie, wystartowała urodzinowa zabawa RMF Max. W końcu wrzesień to miesiąc naszych urodzin i mamy kosze pełne prezentów dla was. W nich między innymi konsole PlayStation 5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, no i duża kasa. Nawet 10 000 złotych można wygrać dzisiaj, ale

0: Ale najfajniejsze dziś jest to, że wystarczy odebrać telefon w finale naszej zabawy, gdy dzwonimy i już na 100% masz gwarantowane 4000 zł. Nic nie musisz robić. Możesz po prostu odebrać telefon, wziąć 4000 i się rozłączyć. Oczywiście pieniędzy może być więcej. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl i sprawdźcie koniecznie, jakie bonusy czekają tam na was. Tu też można wejść do zabawy. rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Czuć już jesień w powietrzu, prawda? Do tej kalendarzowej pozostało 13 dni, a te najbliższe zapowiadają się całkiem przyjemnie. Dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy 17 stopni, a na niebie i słońce, i chmury, ale bez opadów. Może miejscami mocniej wiać. Ciśnienie pozostanie wysokie. Jutro podobnie, ale bez silniejszego wiatru, a na termometrach 18 stopni. W sobotę 21 i zdecydowanie więcej słońca. W niedzielę 22 stopnie, trochę słońca i więcej chmur, ale bez opadów.
12: RMF Max.
13: RMF Max Poznań.

The Weeknd w RMF Max z hitem Save Your Tears, choć w najbliższy weekend to tak naprawdę trzeba zrobić Save the Date, najbliższa sobota. Tutaj Jerzyce podrzucają ciekawą propozycję, bo przed nami dni Jerzycy. W sobotę na Słowackiego mały lokalny festiwal. Będą stoiska, jedzonko, rękodzieło, warsztaty, gry i masa rzeczy, przy których będzie można się trochę pokręcić. Zatem sobota już od południa tutaj wbijasz na Jerzyce, bierzesz coś dobrego do jedzonka, oglądasz lokalne wyroby. Możesz potańczyć, bo będą koncerty i najważniejsze, uczciwa cena za wejście, bo wstęp jest darmowy. Weekend w RMF Max można poczuć już nawet w czwartek. Dzięki takim kawałkom jak ten, Jonathan, Liwka i PZ obejmuje noce.

0: Amo. Fireball.
1: Reklama.
2: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Ulubiona kuchnia?
8: Wiadomo, włoska.
7: Lody?
8: No włoskie.
7: Wakacje?
8: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
7: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
8: Fantastycznie!
7: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Jutro w całym kraju akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
3: Wszystkie będą zwalniać.
4: Pendolino też?
3: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
2: Mówił w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest rozpocznie się o północy i potrwa dobę.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
2: We fleszu RMF Max o 11:00 na bieżąco informujemy Was o tym, co najważniejsze w mieście. Pasażerowie linii 164 w Poznaniu, zróbcie głośniej. Autobusy wspomnianej linii jeżdżą dziś objazdem. To z powodu awarii kanalizacyjnej na ulicy Chociszewskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprzaka. W związku z utrudnieniami pomijane są przystanki Szymborska, Chociszewskiego, Szczanieckiej i Skwer Focha. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystanku Ułańska, a szczegóły znajdziecie na stronie ZTM-u. Leśnicy ostrzegają przed zbyt dużym zaufaniem do sztucznej inteligencji. O tym mówimy Wam dziś we fleszach RMF Max. Popularne aplikacje do rozpoznawania grzybów mogą się mylić, a konsekwencje błędnej identyfikacji bywają tragiczne.
6: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5, także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy. Najlepiej wybrać się z osobą doświadczoną. AI oczywiście może nas wspierać, ale nie jest nieomylne i zdarzają się pomyłki.
2: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A jeśli nie lubicie zbierać grzybów, to co powiecie na spacer po szachtach? To świetna okazja, żeby poznać historię miejsca, zobaczyć jego przyrodę i odkryć najciekawsze zakątki. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 19 września. Start o godzinie 10 przy parkingu przy ulicy Leszczyńskiej 170. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba się zapisać. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza ważna informacja dla miłośników jednośladów. Wasz rower może być bezpieczny. W Poznaniu nadal trwa akcja znakowania rowerów.
7: Oznakowanie takiego roweru nam jako policji daje możliwość bezproblemowego dotarcia do właściciela jednośladu w przypadku jego odzyskania. Dzięki temu systemowi posiadamy dane kontaktowe do właściciela. Przy znakowaniu roweru nanosimy grawer zawierający unikatowy ciąg znaków. Podczas rejestracji wykonujemy również zdjęcia takiego roweru.
2: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Oznakować rower możecie w każdym komisariacie w powiecie poznańskim. Harmonogram znajdziecie na stronie policji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Sporo przejaśnień na niebie w Poznaniu, ale na bezchmurne niebo do końca dnia nie nastawiajmy się. Co jakiś czas przybywać będą chmury, raz będzie ich więcej, a raz mniej, ale według synoptyków padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, miejscami silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą bluzę albo lżejszą kurtkę. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Żona wczoraj powiedziała mi, że na stresy najlepszy jest magnes. No to mam dla Was hity, które przyciągają, jak magnes w RMF Max. Po 11:00 tu Fioła, Stopik i Becky, Gina Start, będzie Justa i Jack Style, no i Tame Impala pojawi się z hitem Loser.

Tame Impala w RMF Max. No, takie tempo na pewno pomaga wyluzować, ale nie pomaga, jeśli człowiek spieszy się rano do pracy. Na styku Poznania i Zalasewa kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo utrudnienia, roboty i korki od rana to trochę codzienność. Teraz jakoś ruch tam płynie, ale wczoraj rano, dzisiaj rano korki były ogromne. 3 kilometry ktoś napisał, że jechał 1,5 godziny. A te roboty, to już wiemy, potrwają do 20 września, więc pewnie jutro od rana trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mocno was przytulam tam za kierownicą. Mocno, tak mocno jak trzymacie kierownicę, patrząc rano 15 raz na zegarek i zastanawiając się, czy jednak szybciej nie byłoby pieszo.

0: Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. 12 dni zostało do 22 września. To ostatni dzień astronomicznego lata, ale czy ostatni dzień lata to to samo, co ostatni dzień wakacji? Broń Boże. Z kasą od RMF Max wakacje możecie sobie zrobić, kiedy tylko chcecie. 10 tysięcy z okazji naszych urodzin jest do wzięcia nawet dzisiaj. A gdy tylko odbierzesz telefon, 4 tysiące dostajesz od nas na start i możesz z tą kasą uciekać bez gadania, ale oczywiście można powalczyć o większe pieniądze, o nagrody rzeczowe. To wszystko mamy dla was w urodzinowych koszach. Teraz najważniejsze, telefon w dłoń. Bo przez 10 minut jest szansa wejść do gry z bonusem. Jeden SMS wysyłasz na 7327. W treść wpisujesz hasło Max, a ja mnożę go 550 razy. 550. Taką siłę ma twój jeden SMS. Tak jakbyś zrobił to 550 razy. A wystarczy tylko raz. SMS-a o treści Max wysłać na 7327.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: jabłka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
10: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
9: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
10: Rabat?
9: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
10: No to jedziemy.
9: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Poznań.
16: I'll

Mogłaby śpiewać bez końca i tak by nam się nie znudziło. To Zalia w RMF Max. A jeśli szykujecie się na zimę i na jesień i robicie przetwory, to warto wziąć udział w rywalizacji, bo w Poznaniu znów można się zgłosić i pochwalić swoimi powidełkami, kiszonkami, marynowanymi grzybkami. Wystartował konkurs Przetwory na zimę i do 17 września można się do niego zgłosić, a potem 20 września odbędzie się wielki finał i kapituła osądzi, kto takie przetwory w naszym regionie robi najlepiej. Konkurs konkursem, kapituła kapitułą, ale ja nie wiem, czy to jest sens. Czy ktoś kiedyś kogoś przekonał, że przepis jego babci jest gorszy od innej babci?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
0: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finesia 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Zielona część

Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.

0: Ten tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.
11: Sporo przejaśnień na niebie w Poznaniu, ale na bezchmurne niebo do końca dnia nie nastawiajmy się. Co jakiś czas przybywać będą chmury, raz będzie ich więcej, a raz mniej, ale według synoptyków padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, miejscami silny, a jakość powietrza w mieście dobra. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą bluzę albo lżejszą kurtkę. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś 17 stopni.
12: RMF Max.
13: RMF Max Poznań.

kolory to powoli będą pojawiać się na drzewach. Liście zrobią się żółte, a potem pomarańczowe i czerwone. I tych kolorów jesień ma całą masę. Jesienna paleta barw to piękna rzecz, choć jednak właśnie wtedy kierujemy się coraz bardziej w stronę mrozu. Ale i z tym damy radę. W końcu jesteśmy ekipą Maxa. Ja dziękuję za wspólne przedpołudnie. Był z wami Fiołas, Irek i Jaśka. Zaraz powiedzą siema.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.

0: Razorze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Monika?
6: I jeszcze ja, Madzia.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Poznaj 93.5 FM.
11: Studio RMF Max Poznań na zegarach 12. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. W sumie 10 osób zostało wczoraj przewiezionych do szpitali po tragedii na torach niedaleko Radomia. Dwie osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. Trzy osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania.
12: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
11: Informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: To jest RMF Max Poznań.
11: Wybudowano je, ale do niczego się nie przydały. Punkty poboru opłat na wielkopolskim odcinku A2 idą do rozbiórki. Drogowcy właśnie wybrali firmę, która się tym zajmie. Ze szczegółami teraz Przemek Wałczyński.
13: Chodzi o tak zwane bramki na państwowym odcinku A2, czyli już pozakoncesyjnym płatnym fragmentem autostrady, na którym wszystko pozostaje po staremu. Rozebrane zostaną punkty Żdżary, Koło i Dąbie. Bramki znikną zarówno na samej autostradzie, jak i na jej węzłach. Umowa zakłada przywrócenie drogi do standardów autostrady. Kierowcy w przyszłości nie zorientują się, że przejeżdżają właśnie przez dawny punkt poboru opłat, ale na pewno odczują zmiany na lepsze, bo teraz przez bramki trzeba zwalniać, mimo że nie ma tutaj szlabanów. Prace ruszą niebawem i mają potrwać maksymalnie rok.
11: We flaszu RMF Max o 12:00 wracamy do świętowania 80-lecia Muzeum Instrumentów Muzycznych. Urodziny obchodzone będą już w ten weekend.
14: Oczywiście będą też zajęcia dla dzieci. No i uruchamiamy taką pracownię lutniczą na parterze, gdzie będzie mógł każdy wejść, porozmawiać z lutnikami. Lutnicy będą pracowali nad naszymi instrumentami, ale również będzie mógł przynieść swój instrument i zapytać, co to jest za instrument. Więc przez całe te dwa dni będzie taka od godziny 10 do 20 działać, taka pracownia. Myślimy o tym, żeby było ono później stałym punktem ekspozycji, żeby też można zobaczyć, jak wygląda warsztat lutniczy od środka.
11: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski. Muzeum działa w kamienicy na Starym Rynku, tuż obok ratusza. Jego kolekcja liczy 3,5 tysiąca różnych obiektów. Na poznańskich Naramowicach powstanie węzeł przesiadkowy przy nowym peronie kolejowym. Miasto wybuduje chodnik, drogę rowerową, oświetlenie i miejsce odpoczynku. Zaplanowano też wiatę rowerową, stację napraw oraz parking dla hulajnóg. Oferty w przetargu można składać do 24 września. I na koniec koncerty, warsztaty, konkursy, karaoke, kabaret i pokazy pierwszej pomocy. To atrakcje, które jutro czekają na Was na poznańskich Jeżycach. Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego. Początek o godzinie 12. Wstęp jest wolny, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Z Zachmurzenie małe i umiarkowane w Poznaniu utrzyma się do wieczora. Miejscami może wzrastać do dużego, ale według synoptyków padać nie powinno. Na termometrach od 16 do 18 stopni wiatr miejscami może być silniejszy, a ciśnienie wysokie i rośnie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach 14 stopni, a w nocy 8. Noc zapowiada się pogodna, a jutro na niebie podobnie jak dziś i do 18 stopni. W sobotę więcej słońca i 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Od świtu do świtu.
7: A najbardziej po południu, 4 po 12, pompujemy razem z wami ten ponton. Ponton, którym dopłyniemy do miejsca, w którym będzie można skończyć czwartek w pracy.
8: Teraz ty. Asia. Sami słyszycie, kto lepiej pompuje. Asia Irek, dzień dobry.
7: Tak, człowiek pompa, wiadomo.

0: Cudna jest ta Liwka. Gramy ją w RMF Max 13 minut po godzinie 12. I teraz piłkarskie stadiony całego świata, zwłaszcza Ameryki, Inter Mediolan i nasze Robertowe Lewandowskie Chicago Fire. I afera, którą wszyscy komentują, nawet Radek Majdan.
1: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on go, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
2: I na tym się nie skończyło, bo potem się włączył następny, no. De Paul, i powiedział do naszego Roberta, cytuję: kim ty jesteś, głupiutki? Ja wygrałem 2 razy Copa America i zdobyłem Mistrzostwo Świata, a ty co?
0: A ja gram w polskiej reprezentacji, odpowiedział Robert.
2: Przebij to.

0: wszystko to, co lubicie najbardziej w popołudniu RMF Max, czyli wasze ulubione hity i super okazje mamy dla was teraz.
1: Jedno zgłoszenie i dwie wyjątkowe sytuacje, w których macie, uwaga, szansę na 10 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu, i to już dzisiaj, gwarantowane 4 tysiące złotych.
0: Żeby skorzystać, trzeba wysłać hasło MAX pod 7327, najlepiej teraz, bo jedno takie zgłoszenie może wprowadzić was do dwóch finałów.
1: Wow, MAX 7327.
2: Reklama.
3: Aha. Chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
5: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
8: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
7: Ja też chcę tak mieszkać.
8: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.
16: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
17: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
18: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
19: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
18: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
19: Rabat?
18: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
19: No to jedziemy.
18: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
1: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Poznań 93,5 FM.

0: Margaret, ta najnowsza w RMF Max. A teraz bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy będą jechać w najbliższym czasie pociągiem.
1: Dzisiaj od północy przez całą dobę, czyli przez cały piątek, będą protestować maszyniści.
0: A protest będzie wyglądał tak, że na przejazdach kolejowych pociąg zwolni do 20 km na godzinę.
1: No i już wiecie, że na pewno będą duże opóźnienia, ale chodzi o bezpieczeństwo maszynistów i pasażerów.
0: Także wszystkim życzymy wagonu restauracyjnego w składzie, żeby było gdzie

0: sombry powoduje, że popołudniowa, chyba już druga kawka u was w pracy, druga, nie? Druga kawka jest.
1: Trzecia.
0: Przepraszam, trzecia kawka wchodzi normalnie. Także wiadomo, kawa wjechała, tętno jest w normie, trochę gorzej z pogodą i w tej sprawie prognozy w RMF Max już za parę chwil. Zostańcie koniecznie, bo idzie poważne ochłodzenie. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreprezentować

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zachmurzenie małe i umiarkowane w Poznaniu utrzyma się do wieczora. Miejscami może wzrastać do dużego, ale według synoptyków padać nie powinno. Na termometrach od 16 do 18 stopni wiatr miejscami może być silniejszy, a ciśnienie wysokie i rośnie. Jakość powietrza w mieście jest dobra. Wieczorem na termometrach 14 stopni, a w nocy 8. Noc zapowiada się pogodna, a jutro na niebie podobnie jak dziś i do 18 stopni. W sobotę więcej słońca i 22.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: minut i godzina 13. O 13 we Fleszu Informacyjnym wszystko, co ważne, co koniecznie powinniście wiedzieć w czwartek po południu.
1: W czwartek, w Dzień Piłkarza, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Piłkarza i w tym temacie głosóweczki zbieramy.
0: No i to będzie też trochę dzień szczerości, bo trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego nie jesteście piłkarzami.
1: Bo każdy kiedyś chciał, ale nie każdy został, więc co poszło nie tak, to nagrywacie.
0: A my mamy dla was nagrody. Jak z piłką? Na okrągło. Nagrywajcie głosóweczki w sprawie, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj nie gracie na największych murawach i stadionach świata. Na pocieszenie prezenty od Maxa. Głosówki w tej sprawie już działają.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 13. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko?
7: Władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
8: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
7: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
9: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
7: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: Tyle Kacper Wróblewski.
5: Słuchacie RMF Max Poznań.
6: Minęła 13, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Ruszył nabór do konkursów Animator 2027. Organizatorzy czekają na zgłoszenia twórców, którzy chcą zaprezentować swoje filmy podczas przyszłorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Animacji. Zgłoszenia można przesyłać do 12 stycznia, a szczegóły i formularz dostępne są na stronie festiwalu. Potrzebują spokoju, by przyzwyczaić się do nowego miejsca. We Flashu RMF Max wracamy do słonic, które są już w poznańskim zoo. Nowe mieszkanki słoniarni na razie nie będą pokazywać się zwiedzającym.
10: No na pewno wydaje mi się, że 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów, właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
6: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A wybieracie się może do lasu? Jeśli lubicie apki i nowoczesne technologie, leśnicy polecają narzędzie, które przyda wam się w lesie.
11: Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilne bank danych o lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją znajdują osoby zaginione. Rok temu dzięki panowi, który mamy z kamerą termowizyjną, udało się starszego pana w Nadesisie Przedborów przed Zmierzchem znaleźć i uratować. Po prostu zabłądził w lesie i to co roku takie sytuacje mamy.
6: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. I na koniec tego flesza. W Poznaniu odbędą się zajęcia z ekologicznej jogi. Uczestnicy będą ćwiczyć na świeżym powietrzu i dowiedzą się, jak na co dzień żyć bardziej ekologicznie. Joga już w środę 16 września o 15:30 w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wystarczy zabrać wygodny strój, matę do jogi i dobry nastrój.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Na termometrach w Poznaniu od 16 do 18 stopni, a na niebie do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie i nadal rośnie, wiatr miejscami silniejszy, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Słońce zajdzie o 19:19, więc macie jeszcze trochę czasu, by zaplanować sobie spacer. Po zachodzie na termometrach 14 stopni, a w nocy 8. Noc będzie pogodna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: 5 minut po godzinie 13. Pewnie też to poczuliście, że dzisiaj gramy. Gramy jak my dzisiaj gramy.
13: No gramy tak, żeby wam w pracy wszystko szło gładziutko i tak. Leciutko.
12: Gramy, bo jest dzień piłkarza, nie? Asia Meus jest trenerem tej reprezentacji. I Regia Kubek.
13: Cześć, dzień dobry.
12: RMF Max i wszystko gra.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej. Słyszysz?
1: Asia Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia Irek, Swedish House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzin. Nowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili. Dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer. I wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans. Max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327. 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Belia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
9: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
8: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
17: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
16: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
17: Rabat?
16: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
17: No to jedziemy.
16: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
20: AI,
21: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: i po reklamie.
1: Tu Radek.
22: Z tej strony Asia.
23: Hi, this is Kaskara.
24: Hej, tu Roxy Węgiel.
25: Cześć, tu

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się RMF Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Co poszło nie tak, Arek? No.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy. Z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na maksa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją
1: i wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora. No, prognoza pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max. Zobacz.

0: plus jeden gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: Czy powinienem studiować?
2: Powinieneś.
1: Logistykę?
2: No może.
1: Czy może zarządzanie?
2: Też.
1: Ale co mam wybrać?
2: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
3: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Poznaj 93.5 FM.
13: Sprawdzisz?
14: Sprawdź.
13: Sprawdź.
14: Pogoda w RMF Max.
15: Na termometrach w Poznaniu od 16 do 18 stopni, a na niebie do wieczora możemy spodziewać się zachmurzenia zmiennego, umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno. Ciśnienie jest wysokie i nadal rośnie, wiatr miejscami silniejszy, a pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Słońce zajdzie o 19.19, więc macie jeszcze trochę czasu, by zaplanować sobie spacer. Po zachodzie na termometrach 14 stopni, a w nocy 8. Noc będzie pogodna.
16: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: jaki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: A, będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela, dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na kontakt z super nowościami. Robin

0: sama.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23. Milk!

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita, litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RobSlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Poznań 93,5 FM.
15: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 14. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Na początek Portugalia.
16: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
17: W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
16: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
15: Tyle Patryk Serwański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
14: Słuchacie RMF Max Poznań.
15: Współpraca z deweloperami na nowych zasadach. Drogowcy zmieniają obowiązujące reguły, a założenia nowych wytycznych przedstawiono radnym. Czemu mają służyć te zmiany i na czym dokładnie polegają, sprawdzał to Przemek Wałczyński.
18: Umowy zawierane z inwestorami mają być przejrzyste i precyzyjnie uregulowane. Chodzi o sytuację, gdy firma budująca blok czy galerię handlową dokłada do przebudowy okolicznych ulic. Po zmianach decyzję o współpracy ma podejmować specjalny zespół w ZDM-ie. Ocenie polegać będą inwestycje o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Dotychczas pojawiał się zarzut braku transparentności takich umów, a jednym z pomysłów jest stworzenie publicznego rejestru wydawanych decyzji. Rozważane jest również dodanie informacji o konkretnej inwestycji do systemu informacji przestrzennej.
15: W Poznaniu ruszą warsztaty antyprzemocowe Sztama, skierowane do chłopców i młodych mężczyzn w wieku od 13 do 18 lat. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o stereotypach, emocjach, asertywności i reagowaniu na przemoc. Warsztaty prowadzone w małych grupach przez Fundację Równomoc są bezpłatne. Rozpoczną się w październiku i potrwają do grudnia. Zgłoszenia mogą wysyłać nauczyciele i dyrektorzy poznańskich szkół. W weekend Muzeum Instrumentów Muzycznych będzie obchodzić swoje 80-lecie. Urodziny muzeum to świetna okazja, aby zobaczyć i posłuchać bardzo nietypowych instrumentów.
13: To jest pozytyw organowy. Jeden z dwóch, którzy będą tutaj podczas koncertu używanych. I są to, można powiedzieć, bliźniacze, bo z tej samej firmy, więc będziemy mogli posłuchać dwóch instrumentów zbudowanych przez jednego z takich wybitnych budowniczych, współczesnych, historycznych pozytywów organowych. No i już jeden tutaj mamy. To brzmi jak organy. Wygląda jako niewielki instrument, ale w środku mamy tak specjalnie ułożone piszczałki, że on rzeczywiście gra w takim i niskim rejestrze, i wysokim rejestrze.
15: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski. Muzeum działa w kamienicy na Starym Rynku, tuż obok ratusza. Jego kolekcja liczy 3,5 tysiąca różnych obiektów. Świętowanie urodzin zaplanowano na najbliższą sobotę i niedzielę. Natomiast jutro w Centrum Kultury Zamek rozpocznie się trzecia edycja opery, wydarzenia poświęconego współczesnej muzyce eksperymentalnej i elektronicznej. W programie znalazły się koncerty artystów z Polski i zagranicy, a także sety DJ-skie. Impreza potrwa do niedzieli.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, a na termometrach okolice 17 stopni. Wieczorem zobaczymy 14. Ciśnienie jest wysokie, wiatr powoli zmniejsza swoją siłę, a jakość powietrza w mieście dobra. Według synoptyków padać dziś nie powinno. Noc zapowiada się pogodna, ale chłodna. Na termometrach 8 stopni, a jutro podobnie jak dziś. Na niebie i słońce, i chmury, a na termometrach 18 kresek max.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka. Marvelgrupa.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Gramy hity na maksa.
22: I proszę bardzo, już po 14 w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
23: Jak wam jeszcze trochę zostało? Tak. Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: Mocna dycha to czwartkowe popołudnie. Alabama Ten w RMF Max. 13 minut po 14.
1: A 10 września, tylko w 72 roku, działy się takie rzeczy.
2: Lubański w środku.
0: No.
2: Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Zejna. Gol, gol, proszę państwa.
1: I takich goli były dwa i dzięki temu Polska przywiozła złoto Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej w 72, a potem jeszcze kilka medali.
0: Pięknie. I o tym jest ta piosenka Mr. Know It All, czyli ktoś, kto wie absolutnie wszystko. To jest Asia Meus. A na pamiątkę tych zdarzeń z 72 właśnie dziś, 10 września, mamy Dzień Piłkarza.

0: lubię te piosenki o nas, wiesz, Asia. 19 minut po godzinie.
1: Proszę.
0: Po godzinie 14.
1: Wyznanie.
0: Nowe od Kacperczyków, nowe od Mroza. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Gramy i mamy dla was propozycję z kategorii nie do odrzucenia.
0: Tak.
1: Runda bonusowa w naszej super zabawie. 650 razy łatwiej teraz dobrać się do finału. A w finale z automatu dostajecie dwie rzeczy. Za samo odebranie telefonu 4000 i szansę na 10 tysięcy.
0: A od podawania szczęśliwego numeru w tym studiu jestem ja.
1: Tak.
0: Max. Taki SMS niech leci na 7327, bo przecież chcecie skorzystać z tej opcji, o której mówiła Asia.
1: Jeden Max, 650 szans na finał.
0: Wyślij teraz Max na 7327. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: imprezę poleca RMF Max.
1: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
6: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
5: Ja też chcę tak mieszkać.
7: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Razem z Gipsem w RMF Max robimy, co możemy, żeby wam przedłużyć trochę to lato, chociaż o jeden dzień. No pogoda na razie nie pomaga, ale może nowy trend w turystyce trochę was zainteresuje. Mykoturystyka to się nazywa, czyli generalnie jedziesz tam, gdzie są grzyby.
1: I tym się właśnie różni jesień od lata. Bo latem, jak szukasz miejscówki na wakacje, to czytasz różne opinie w internecie, żeby się upewnić, że tam grzyba nie ma.
0: Tak.
1: A jesienią sprawdzasz, czy grzyby...

0: Dla tych, których druga kawa w pracy nie postawiła na nogi, mamy coś ekstra. Hity na maksa, Armin van Buuren jednym z nich.
1: Od wtorku wszędzie będzie słońce, także wytrzymajmy to załamanie pogody.
0: A co dziś na niebie i prognozy na najbliższy czas? Wszystko w tej sprawie za moment w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie ważne szczegóły.
2: Reklama. Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za

0: opakowanie bez logo oddane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
5: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
4: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
5: Rabat?
4: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
5: No to jedziemy.
4: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
1: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, umiarkowanym i dużym, a na termometrach okolice 17 stopni. Wieczorem zobaczymy 14. Ciśnienie jest wysokie, wiatr powoli zmniejsza swoją siłę, a jakość powietrza w mieście dobra. Według synoptyków padać dziś nie powinno. Noc zapowiada się pogodna, ale chłodna. Na termometrach 8 stopni, a jutro podobnie jak dziś. Na niebie i słońce, i chmury, a na termometrach 18 kresek ma.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Południowa trasa dużo przyjemniejsza. Macie RMF Axa, a dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
1: Tak.
0: A w Dzień Piłkarza korki. Są trochę dłuższe. Ostatni żart w tym programie. Jutro spotkamy się znowu po 12.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60.

0: 90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: by step. Won't you give me that step by step? I.
1: Karolina.
2: Wojtek.
3: My name is Alex Warren.
4: Hello, this is September.
5: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
7: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Zapraszam, jest 15. Dziś w całej Polsce już bez upałów, ale pogoda gdzieniegdzie wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
8: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
7: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
6: To jest RMF Max Poznań.
7: Zaczepiał, obrażał i szarpał dzieci, interweniowała Straż Miejska. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy Orliku Szkoły Społecznej nr 4 w Poznaniu. 50-latek był prawdopodobnie pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie także wobec funkcjonariuszy. Trafił do izby wytrzeźwień, a sprawą zajmuje się policja. We fleszu RMF Max o 15 wracamy do poznańskiego zoo, do którego, jak już wam mówiliśmy, trafiły nowe mieszkanki. Słonie w naszym mieście będą miały lepsze warunki do życia niż w Niemczech. Czym wyróżnia się poznańska słoniarnia?
9: Przede wszystkim przestrzenią. Słoniarnia w Duisburgu powstała, o ile dobrze pamiętam, w połowie lat 50. albo nawet nieco wcześniej. Był tam moment, że w Duisburgu nawet z tego co pamiętam, były nawet przez moment 3 gatunki słoni, czyli wszystkie trąbowce żyjące współcześnie na świecie. Są zainteresowane w ogóle tym, co się działo. Na pewno czują zapach tych nowych słonic. Na razie się jeszcze nie widzą, są od siebie oddzielone i Ninio i Kizi przebywają na wybiegach od strony południowej i tutaj na tym dużym wybiegu, nad którym w tej chwili stoimy.
7: Opowiadał Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Blisko 1000 klasycznych samochodów w jednym miejscu. Przed nami 10. edycja Retro Motor Show. Na 40 tysiącach metrów kwadratowych będzie można zobaczyć m.in. auta z początku XX wieku, ponad stuletnie Rolls-Royce, Lamborghini Diablo i Bugatti T40. W programie także pokazy mody, muzyka na żywo, aukcje oraz atrakcje związane z renowacją i driftingiem. Impreza startuje za tydzień w piątek 18 września i potrwa do niedzieli. I na koniec tego flesza policjanci przypominają i zachęcają do znakowania swoich rowerów. To dobry pomysł, by uchronić jednoślady przed kradzieżą.
10: Oznakowanie roweru ma też wystraszyć potencjalnego złodzieja i utrudnić mu ewentualną sprzedaż. Każdy może bowiem sprawdzić ten indywidualny numer na portalu internetowym strony Vibero. Żeby jak najlepiej przygotować się do takiego oznakowania, dobrze jest odwiedzić najpierw strony vibero.pl. W powiecie poznańskim w 2025 roku z programu Vibero skorzystało 1120 osób.
7: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a szczegóły znajdziecie na stronie policji. I to wszystko we fleszu RMF Max w tej godzinie. Teraz czas na flesz sportowy, który przygotował Krzysiek Chwaliński, a po nim tradycyjnie prognoza pogody. A kolejny flesz o 16.
11: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
12: Polscy siatkarze w Sofii właśnie rozpoczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. W grupie mamy Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę, Bułgarię, pierwszym przeciwnikiem Portugalia.
13: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, zatem jest o co walczyć.
12: Mówił Patryk Serwański. Teraz piłka nożna, dziś dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, do rozegrania 6 spotkań. Ciekawie zapowiadają się starcia Bayernu z Bodo Glimt i Manchester United z Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz. Oba mecze o 21:00. To jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open, a to oznacza, że w poniedziałek zostanie liderką rankingu WTA. Jej rywalką w półfinale będzie Amerykanka Coco Gauff.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: 13 dni pozostało do kalendarzowej jesieni, a pogoda już powoli nas z nią oswaja, ale nie jest najgorzej. Na termometrach w Poznaniu okolice 17 stopni, wieczorem słupki rtęci pokażą 14, a w nocy spadną do 8 stopni. Jutro na niebie podobnie jak dziś, sporo chmur i trochę słońca, a na termometrach do 18 stopni. Przyjemniej zrobi się w weekend. W sobotę termometry pokażą 21 stopni, a na niebie więcej słońca, a w niedzielę 22 stopnie.
13: Dzień dobry w kanale nadawczym Siwek Borycka. Witamy się w środowe popołudnie.
1: W jakie środowe? Czwartkowe.
13: A, widzisz, bo właśnie
1: badałeś
13: chciałem...
1: czujność, tak?
13: Badałem czujność. Poza tym, jak ktoś się już przestraszył, że jest środa dopiero, to teraz zobacz, jak się ucieszył, że już jednak czwartek.
1: Niesamowite. Dobrych wiadomości, dobrego klimatu będziemy dla was szukać do 18:00. Tutaj kanał nadawczy.

0: Nie widzicie tego, a szkoda, ale Borycka uprawiała aerobik do tej piosenki. Oczywiście ona zachęca do ruchu, do aktywności, do dobrej energii. Zresztą to... dowód stoi przed wami.
1: Tak, jak to powtarzają w szkole, ruch to zdrowie przecież. Milky i Just the Way You Are za nami w RMF Max. A to jest dobry moment, żeby zapytać, za co lubicie swoją pracę, bo bardzo chętnie byśmy z wami zagrali w zabawę zawodówka.
0: Zabawa zawodówka ma proste zasady. My mamy 90 sekund, a wy macie pracę i my musimy zgadnąć, co to za praca w te 90 sekund.
1: Póki my pracę też mamy, tak.
0: Dokładnie.
1: Jak nie zgadniemy... Nie wiem, czy nadal będziemy mieli pracę, ale pewnie tak.
0: Dajcie
1: znać, za co swoją pracę lubicie, ale tak, żeby nie ujawnić nam od razu, czym się konkretnie w życiu zajmujecie. To będzie nasze zadanie, żeby to zgadnąć. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.

0: Tobi Romeo w RMF Max. 4000 zł. Słuchajcie, my sami jesteśmy trochę w szoku, bo takich rzeczy jeszcze nie było, a dzisiaj się wydarzą. I chociaż mówią, żeby tak odkładać te telefony, nie mieć ich cały czas przy sobie i po prostu żyć w realnym świecie, to dzisiaj ten telefon warto przy sobie mieć i odbierać telefon, jak będziemy dzwonić.
1: Ale jutro już wymówki nie będzie.
0: No, nie będzie. 4000 zł. Dzisiaj za odebranie telefonu.
1: Nie, jutro też będzie.
0: Cicho, teraz co się liczy? 4000 zł, a do wygrania jeszcze oczywiście w finale nawet 10 tysięcy złotych, bo tyle mamy w naszych koszach prezentowych w urodzinowym deszczu nagród. Są też PS5, hulajnogi elektryczne, są Instaxy i różne inne nagrody.
1: Ale poczekaj, bo jak wyślesz dzisiaj SMS, to przecież on bierze też udział w losowaniu jutro, więc jutro też trzeba będzie mieć telefon przy sobie, więc dopiero pojutrze możecie odłożyć.
0: No to akurat na weekend sobie odłożycie, ale teraz miejcie przy sobie i najpierw w ogóle, żeby na te 4 koła dziś, albo nawet 10 koła mieć szansę, to trzeba wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 369.
2: MAX. Reklama.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj, zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
14: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
13: Ja też chcę tak mieszkać.
14: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Hey, this is Kygo.
4: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Oskar Sems o tej porze już ewidentnie na pracę ma wygwizdane i bardzo dobrze, bo to w pół do czwartej, a my w sprawie pracy dzwonimy teraz do Ani, która napisała nam, że lubi swoją pracę za to, że może w każdej chwili wypić kawkę, pogadać z koleżankami, przyjść do biura o każdej godzinie i wyjść, a nawet w ogóle do niego nie przychodzić. Ania, czy to się wszystko zgadza?
1: Tak, dokładnie.
2: Ania, brzmi jakbyś z zawodu była zwolniona.
1: Czasami tak się czuję.
0: Okej, czyli, ale możemy zdementować, że to nie bezrobocie.
1: Nie, absolutnie. Bardzo ciężko pracuję i to jest naprawdę pozornie ciężka praca.
2: Dobra. Ania, brzmisz na strasznie fajną babkę, więc nie przedłużajmy i zaczynamy zabawę w zawodówkę!
0: Dlatego teraz wszyscy, którzy nas słuchają, no kochani, odpalcie sobie Messengera, wpiszcie RMF Max i też zadawajcie Ani pytania, może jakoś razem, wspólnie uda nam się zgadnąć, kim Ania jest z zawodu i gdzie faktycznie pracuje. Będziemy mieli na to 90 sekund, przypominam, Messenger, RMF Max, tutaj można zadawać dodatkowe pytania, a my zaczynamy, nie?
2: Czas, start.
0: Ania, no to znaczy, że pracujesz na pełen etat, czy nie?
1: Tak.
0: Tak, pełen etat.
2: Na pełen etat. Jak duży jest zespół, w którym pracujesz?
1: Bardzo duży.
0: Czy jest to jakoś większa korporacja?
1: Tak, też.
0: Okej. Okay. Mamy tutaj propozycję z Messengera, że być może jesteś szefową.
1: Jestem również szefową i pracownikiem.
0: Okej, szefową i pracownikiem. Czyli takim jakby menadżerem?
1: Nie.
0: Okej, a pracujesz na przykład w kadrach?
1: Nie.
2: Okej. Czy twoja firma coś wytwarza fizycznego?
1: Nie.
0: Marika pyta, czy w banku może pracujesz?
1: Nie.
2: Firma przewozowa jakaś?
1: Nie.
0: 40 sekund nam zostało. A może... Czy to trzyliterowy skrót firmy? To chyba za dużo.
2: Call center?
0: Call center.
1: Nie.
2: Restauracja?
1: Nie.
2: Kurde, Ania! Ania, poczekaj.
0: Co ty robisz?
1: Ale naprawdę bardzo łatwy zawód, bardzo łatwy.
0: Możesz pogadać w każdym...
2: Ale, a pracujesz zawsze na miejscu? W tym samym miejscu zawsze pracujesz?
1: Pracuję wszędzie.
2: Wszędzie? Czy
0: jesteś przedstawicielką handlową na przykład?
1: Nie.
2: Kurde!
0: A może graficzką komputerową?
3: Może szpital.
1: Nie.
0: Możesz
2: szpital.
0: Ola wpadła do studia i pyta, czy może szpital.
1: Szpital też nie.
0: Też nie.
2: Ale drodzy państwo, właśnie czas nam się skończył.
0: Czas nam się skończył.
1: Z tymi wszystkimi zawodami mam styczność.
0: Okej, Ania, musisz nam powiedzieć, bo po prostu nie wytrzymamy.
1: Jestem agentem ubezpieczeniowym.
2: Wow.
0: No to ale nikt nie zgadł dzisiaj.
1: Ale mało tego, ja jestem na własnej działalności, więc jestem sobie samym szefem, dlatego mogę przyjść do biura, o której chcę, wyjść, o której chcę i...
0: No pięknie.
1: No.
0: Super,
2: ale z nas,
0: to brzmi.
2: Ale z nas cymbały, żeśmy nie zapytali o jednoosobową działalność. Dobra, musimy się podciągnąć tak i jest. Lepiej sobie poradzić następnym razem. Dzięki, Ania.

0: Jakbym miał sobie wyobrazić połączenie relaksującego salonu spa i porządnej imprezy klubowej, to brzmiałoby to właśnie tak.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś, naprawdę, jestem dumna z ciebie.
0: Dziękuję ci.
1: Czuję to też i tak to sobie wyobrażam. Bauza i Magnetic za nami w RMF Max, a my za chwilę będziemy sprawdzać, co się w pogodzie zmieni. Ma być chłodniej, upałów już nie będzie, to wiemy na pewno, a co konkretnie, o tym za chwilę w RMF Max.
0: No to posłuchajcie prognozy za moment, potem Somber i My Body Isn't Ready. Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowy

0: szpitale dawnego książę w Lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Poznań 93 i 5 FM.
6: Trzynaście dni pozostało do kalendarzowej jesieni, a pogoda już powoli nas z nią oswaja, ale nie jest najgorzej. Na termometrach w Poznaniu okolice 17 stopni, wieczorem słupki rtęci pokażą 14, a w nocy spadną do 8 stopni. Jutro na niebie podobnie jak dziś, sporo chmur i trochę słońca, a na termometrach do 18 stopni. Przyjemniej zrobi się w weekend. W sobotę termometry pokażą 21 stopni, a na niebie więcej słońca, a w niedzielę 22 stopnie. We'll be right back.

0: Shakira gra w RMF Max za 4/4, a ja chciałam się z wami podzielić bardzo smutnym widokiem, jakiego byłam dzisiaj świadkiem. Otóż siedzący obok mnie Michał Siwek jadł dzisiaj na obiad kanapkę.
1: Przestań.
0: Osowicie oblaną ketchupem.
1: Nie mów tego.
0: Taki chleb po prostu złożony. To nie jest obiad.
1: To nie jest obiad. Ja się zgadzam. To jest obraz smutku, rozpaczy. Nie róbcie tego sobie. Zróbcie cokolwiek, byleby to nie była kanapka. Z tą myślą was zostawiam i zapraszam na flash informacyjny, drodzy państwo.
0: A jak chcecie się pochwalić albo pokazać Michałowi Siwkowi, jak prawdziwy obiad wygląda, to można podsyłać zdjęcie na Messengera RMF Max.
1: Ale żeś ze mnie dziada zrobiła, niezwykłe.
2: Max. Reklama. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
10: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
9: Ja też chcę tak mieszkać.
10: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
21: Ulubiona kuchnia?
20: Wiadomo, włoska.
21: Lody?
20: No, włoskie.
21: Wakacje?
20: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
21: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
20: Fantastycznie!
21: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
18: I po reklamie.
22: Tu Ola i Jarek.
23: Hejka, tu Maciek.
24: Cześć, tu Oskar Sims.
25: Hello, this is September.
26: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
0: I już 16. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Niebezpiecznie na Bałtyku. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w morzu. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. W których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
1: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
0: Informowała Anna Pałamar.
2: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: Minęła 16, a to dobry czas, by zajrzeć na poznańskie drogi. W korku Lutycka do Sytkowskiej z obu stron. Hamujemy też na Niestachowskiej do Wawrzyńca i na Wawrzyńca także. Stoi Lechicka i miejscami Bałtycka. Więcej aut też na Jana Pawła II, Hetmańskiej, Królowej Jadwigi i Głogowskiej. Punkty poboru opłat na wielkopolskim odcinku autostrady A2 zostaną rozebrane. Drogowcy wybrali już firmę, która zajmie się tym zadaniem. Szczegóły zna Przemek Wałczyński.
3: Chodzi o tak zwane bramki na państwowym odcinku A2, czyli już poza koncesyjnym płatnym fragmentem autostrady, na którym wszystko pozostaje po staremu. Rozebrane zostaną punkty Żdżary, Koło i Dąbie. Bramki znikną zarówno na samej autostradzie, jak i na jej węzłach. Umowa zakłada przywrócenie drogi do standardów autostrady. Kierowcy w przyszłości nie zorientują się, że przejeżdżają właśnie przez dawny punkt poboru opłat, ale na pewno odczują zmiany na lepsze, bo teraz przez bramki trzeba zwalniać, mimo że nie ma tutaj szlabanów. Prace ruszą niebawem i mają potrwać maksymalnie rok.
0: We flaszu RMF Max o 16 wracamy do lasu. Leśnicy apelują, by do sprawdzania grzybów nie używać sztucznej inteligencji. AI do rozpoznawania grzybów może się pomylić, szczególnie przy młodych okazach zebranych w lesie.
4: Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania, czyli sowa, którą każdy z nas lubi, ale uwaga, muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani, która też wygląda w tym właśnie młodocianym stadium podobnie. Możemy się pomylić i się zatruć.
0: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Miasto opanują skrzypce. 8 października rozpocznie się w Poznaniu międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad 2 tygodnie 50 młodych muzyków z całego świata będzie walczyć o zwycięstwo i nagrody. Przesłuchania odbędą się w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a finał zaplanowano na 23 października. I na koniec tego flesza mamy powód do dumy. Poznańskie Centrum Dziedzictwa i Galeria Śluza zdobyły główną nagrodę w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku za wystawę Magiczny Dywan Podróże w Czasie. Ekspozycja skierowana do dzieci w wieku od 3 do 9 lat była prezentowana w Galerii Śluza od maja do września 2025 roku.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże będzie nam towarzyszyło do wieczora. Jeśli planujecie właśnie wyjść na zewnątrz, to bluza może się przydać. Na termometrach od 15 do 17 stopni. W nocy na termometrach zobaczymy 8 kresek, ale niebo będzie pogodne. A jutro możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia, umiarkowanego i dużego, a termometry podskoczą do 18 kreski. Padać nie powinno. W sobotę zdecydowanie więcej słońca, a na termometrach 21 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Dostałem wiele wyrazów współczucia, a ktoś nawet chciał mi wysłać schabowego. Dziękuję, nie potrzeba, radzę sobie.
28: Jeszcze żyję, jeszcze siła jest i bardzo dobrze, bo do 18 kanał nadawczy Siwek i Borycka wciąż z wami.
25: Bez obiadu, ale siła jest. Kajgo przed wami, 16:05.

0: Patty to oczywiście Topic i Becky G w RMF Max, kwadrans po 16. I dobre wieści dla gadżeciarzy. Zaprezentowano najnowsze iPhony i uwaga, najnowszy iPhone Duo. On się składa jak książeczka w ogóle.
1: Wow.
0: I będzie w Polsce kosztował jedyne 10 tysięcy złotych.
1: No tak chyba co najmniej 10 tysięcy z tego, co słyszałam, ale słuchajcie, no wygląda to dość zabawnie, bo on faktycznie ma ekran z zewnątrz, potem dwa ekrany w środku, no aż nie mogę się doczekać, żeby to upuścić i rozbić wszystkie trzy na raz.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Ja chciałbym, żeby nikogo taka tragedia jak mnie już nie spotkała.
1: Jaka tragedia?
0: Tragedia taka, że ujawniłaś wszystkim dziś, że na obiad jadłem kanapkę z kotletem i ketchupem.
1: Straszne rzeczy się wydarzyły.
0: I chciałbym, żebyście w takiej sytuacji jak ja dziś po prostu mogli sobie powiedzieć: a, to sobie pójdę, wiesz, do knajpeczki.
1: A można stać. Można zaszaleć naprawdę dzisiaj, jak się odbierze telefon od RMF Max, bo 4000 zł już macie gwarantowane w zabawie urodzinowy deszcz nagród.
0: Za samo odebranie telefonu.
1: Za samo odebranie telefonu, ale powalczyć można jeszcze z nami o 10 tysięcy złotych ukryte w jednym z tych koszy.
0: No, jakbym tyle miał, to bym kotleta dzisiaj na kanapce nie położył.
1: No myślę, że byś nie położył, no. Nie położyłbyś. Max trzeba wysyłać na 7327 za 369. Hasło Max SMS-em na 7327. I to teraz, bo to jest ostatni moment, ostatnia chwila.
0: A co, pomnożymy co?
1: No pomnożymy.
0: No to mnożymy.
1: Czekaj, ile to? 500 razy. Tyle mogę dać.
0: No tak, jak Justyna daje 500, to ja biorę. Słuchajcie, 500 razy mnożymy każdego SMS-a, który przyjdzie przez najbliższe 10 minut. 7327 to nasz numer, na który wysyłacie hasło MAX. Czekamy.
1: Dzisiaj gwarantowane 4000, a 10 tysięcy można wygrać w koszach.
2: MAX. Reklama.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Mon.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny!
2: i po reklamie.

0: počítač?
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: No jak go nie lubić? Harry Styles w RMF Max, który niebawem rusza w trasę koncertową, ale my sobie pomyśleliśmy, że będzie wam miło, jak trochę jeszcze zmotywujemy przed końcem pracy.
1: Słuchaczu RMF Max, pomimo dwucyfrowej liczby drzemek o poranku powstałeś i zwycięsko stęknąłeś z bólu.
0: Może i się zdenerwowałaś dzisiaj, ale przecież miałaś prawo. A poza tym to kij im wiadomo gdzie.
1: Pomimo braku słońca za oknem parłeś dalej za nic, mając sobie opary własnego oddechu sprzed umycia zębów.
0: Może też bolą cię plecy, ale kogo nie bolą, tak?
1: Pamiętaj, jesteś zwycięzcą.
0: No i pamiętaj, że jak tylko masz ochotę kogoś też zmotywować, to możesz nam swoją mowę motywacyjną wysłać teraz głosówką na Messengerze RMF Max i ona jutro poleci o tej porze w radiu. RMF.

0: Ten bas to jest coś wspaniałego o tej porze. W RMF Max tak gramy i cały czas czekamy na naszym messengerze, jak macie ochotę komuś powiedzieć, dasz radę nagrać taką głosówkę nawet dla samego siebie, to można. To jutro w naszym cyklu motywacyjnym ta głosówka się pojawi.
1: My tymczasem zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo ta już za momencik u nas w RMF Max.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Czy powinienem studiować?
5: Powinieneś.
4: Logistykę?
5: No może.
4: Czy może zarządzanie?
5: Też.
4: Ale co mam wybrać?
5: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
6: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur, Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
11: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Poznaj 93,5 FM.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże będzie nam towarzyszyło do wieczora. Jeśli planujecie właśnie wyjść na zewnątrz, to bluza może się przydać. Na termometrach od 15 do 17 stopni. W nocy na termometrach zobaczymy 8 kresek, ale niebo będzie pogodne.

A jutro możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia, umiarkowanego i dużego, a termometry podskoczą do 18 kreski. Padać nie powinno. W sobotę zdecydowanie więcej słońca, a na termometrach 21 stopni.

0: Taylor Swift z numerem idealnym, żeby strząść z siebie kurz czwartku i już skupić się na tym, co miłe i przyjemne, a dzisiaj o 21:00 fajne rzeczy do obejrzenia.
1: Liga Mistrzów, trzeci dzień z rzędu pierwszej kolejki i ja polecam, co dziś polski kibic może z przyjemnością obejrzeć, to na pewno mecz Slavii Praga z Lons, tam wielu Polaków i w Slavii i w Lons, i jeszcze mecz Sabach z Manchesterem United, tam Tymoteusz Puchacz. Max.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
12: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 17. Straż Pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony. Te bezzałogowce miałyby pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
2: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Więcej słoni w poznańskim zoo. Jak już wam mówiliśmy dziś na naszej antenie, do naszego miasta przyjechały 3 słonie, bo ich rozdzielenie byłoby dla nich szkodliwe.
3: To też było niezwykle ważne i to było widać właśnie, jak one razem spały w grupie, wspierając się nawzajem, jak bardzo ważne jest to, że one przyjechały tutaj razem, bo to był jeden też z kluczowych argumentów, dlatego żeby one mogły przyjechać do Poznania, że tylko Poznań był w stanie z tym obiektem, jaki mamy. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, jest to naprawdę jeden z lepszych obiektów tego typu w Europie, jeżeli nie na świecie. Mówię oczywiście o wybiegach i budynkach dla słoni. Bardzo ważne było to, żeby one tutaj przyjechały razem.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Od dziś przez kilkanaście dni budynek słoniarni w zoo będzie niedostępny dla zwiedzających. Zwierzęta, które do nas przyjechały, muszą oswoić się z nowym miejscem. Będzie piękniej na ulicy Kilińskiego w Poznaniu. Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Jesienią pojawi się tu też zieleń, 8 drzew, ponad 570 krzewów i bylin oraz 3,5 tysiąca roślin cebulowych. Powstanie też zielona enklawa z ławkami i stojakami rowerowymi. Inwestycja kosztowała prawie 2 miliony złotych. We fleszu RMF Max o 17 wracamy do 80. urodzin Muzeum Instrumentów Muzycznych. Impreza odbędzie się w ten weekend, a wy będziecie mogli zobaczyć nietypowe instrumenty.
4: Na ekspozycji mamy kilka instrumentów tak zwanych pozytywów szkatulnych, jeszcze mniejszych od tego, pięknie zdobionych, które w Polsce były dosyć popularne i na przykład używane podczas procesji. Albo w jakichś małych kaplickach przy, powiedzmy, dworskich i to były dosyć ciekawe instrumenty. My mamy przepiękny instrument na parterze, który można obejrzeć. Jest nawet jeszcze on sprawny, tylko nie używamy go, ale może przyjdzie taki moment, gdzie dokonamy jakiejś takiej większej konserwacji i będzie można go również usłyszeć.
1: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski. I na koniec tego flesza trochę sportu. Fort Poznań rozpoczyna dziś sezon w Tauron pierwszej lidze. Poznańscy siatkarze zagrają na wyjeździe z PZL Leonardo Awioł Świdnik. Początek spotkania o 20, a na pierwszy mecz w Poznaniu kibice poczekają do 19 września. W hali UAM Morasko gospodarze zmierzą się wtedy z KPS-em Siedlce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Do kalendarzowej jesieni zostało 13 dni, ale pogoda już powoli przypomina nam o nadchodzącej porze roku. W Poznaniu słupki rtęci powoli lecą w dół, wieczorem pokażą 14, a w nocy 8 stopni. Jutro czeka nas podobna aura, zachmurzenie przeplatane chwilami ze słońcem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Wyraźna poprawa pogody nadejdzie w weekend. W sobotę będzie słoneczniej i do 21 stopni, a w niedzielę termometry pokażą 22 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia oferujący nową Kia Sportage. Poznań, ulica Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Po 17 się witamy w kanale nadawczym Siwek i Borycka. Usłyszałam dzisiaj bardzo śmieszne powiedzonko, pierwszy raz w życiu, uwaga, że jest mi to potrzebne jak rybie ręcznik. Bardzo mnie to rozbawiło.
6: To śmieszne rzeczywiście, ja też się rozbawiłem.
5: No i to jest może piękny powód, żeby zapytać was o wasze śmieszne powiedzonka. Jest po 17, słuchajcie, możemy się trochę pośmiać, trochę luzu nam się przyda. Teraz Temper City i Self-Aware w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: No bardzo proszę, nie ma za co. To jest kanał nadawczy w RMF Max i my dzisiaj tak jeszcze pytamy was o miłe powiedzonka, wasze ulubione, zabawne, śmieszne, być może też przekręcone, w związku z tym, że dziś po raz pierwszy w życiu z Michałem usłyszeliśmy powiedzenie potrzebne mi to jak rybie ręcznik. I bardzo nas rozbawiło.
2: Przyszła jeszcze spięta jak plandeka na żuku, co też jest powiedzeniem pięknie polskim.
1: Tak, a nam się kiedyś zdarzyło też, tak wam zdradzimy, powiedzieć ludzkie ręce opadają i tak już mówimy do dziś.
2: Gips, kukon, Jonathan i ty masz, a wy swoje ulubione śmieszne powiedzonka możecie cały czas wysyłać na Messenger RMF Max.

0: To jest niesamowite jednak, jak działa radio, słuchajcie. Najpierw jest jeden banger, a potem jest następny.
1: Tak to działa.
0: To jest niesamowite. Ten, który przed chwilą to było Silva Bampa i On Tonight, natomiast tak jak banger za bangerem gra w RMF Max, tak na przykład w Żabce też nowe funkcje, będzie można odbierać leki zamówione w aptece.
1: Wow, to już idzie coraz mocniej. Czekam jeszcze na możliwość składania wniosków paszportowych, żeby nie trzeba było do urzędu chodzić, dorabianie kluczy i drukarkę na miejscu.
2: Reklama. Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach, to mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
3: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
8: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
7: Ja też chcę tak mieszkać.
8: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
9: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum

0: Razowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 4000 zł oferujemy komuś, kto odbierze w tym momencie telefon. Pani Ola dostarczyła nam numer, dała zielone światło, więc kręcimy numerem.
2: Tak, i przypominamy, że 6 sygnałów czekamy. 6 sygnałów, żeby zarobić 4000 zł.
1: Dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Aneta.
2: Cześć, Aneta. Gdzie się zastaliśmy? Co robisz? Gdzie jesteś?
3: Jestem w domu.
2: Już po pracy? Czy...
3: Tak.
2: Okej, okay. No to super, że możemy ci przekazać miłą wiadomość, że będąc już po pracy w domu właśnie zarobiłaś 4000 zł od nas.
3: O, dziękuję.
2: To się dobra, naprawdę dzieje.
1: Aneta, opowiedz nam trochę o sobie. Ta praca to jaka? Dom jaki? Gdzie ten dom?
3: Mała miejscowość w województwie wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski za Ostrowem właściwie.
1: Aha.
3: W biurze, mąż, dzieci, wnuk.
1: Piękne to życie, miłe, proszę miłe bardzo, życie. Jest na to 4000 wydawać, bardzo mnie to cieszy.
2: Ale słuchaj, Aneta, wydaje mi się, że jak tyle wspaniałych ludzi jest wokół ciebie w twoim życiu, to przydałoby się trochę więcej niż 4000 zł. No i tutaj dobra wiadomość jest taka, że w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród nawet 10 tysięcy złotych można wygrać. Te 10 tysięcy jest ukryte w jednym z 30 koszy. Oprócz 10 koła mamy też tutaj konsolę PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne. To są nagrody, które możesz trafić, ale żeby zagrać i żeby te nagrody móc faktycznie ustrzelić, no to musiałabyś zrezygnować z tych 4000 zł, które od nas dostałaś za odebranie telefonu.
3: Aha. No, dobrze, no mogę zaryzykować.
2: No i to nam się podoba.
1: Proszę bardzo, Aneta,
2: tak,
1: to mi się bardzo podoba. Idziesz na całość.
2: Trzeba żyć na krawędzi, Aneta.
1: I no teraz to... przed tobą jeszcze jedna, jeszcze jedna decyzja. Który z 30 tak? koszy wybierzesz?
3: O matko, to jest pytanie. Który z 30 koszy?
2: Co ci intuicja podpowiada, Aneta? Bo pewnie ta pierwsza myśl jest tą najlepszą.
1: Rozejrzyj się może po tym swoim domu z wnukami, z mężem w Ostrowie Wielkopolskim. Co tam ci, jakaś liczba wpada w oko? Co tam się dzieje?
3: No to może numer 20.
2: Numer 20.
1: Aneta, czy ty jesteś taką postacią w domu, która, bo tak mi brzmisz z głosu, która pewnie głównie dla innych, najpierw wszystkim kupi tak. prezenty, a na koniec sobie.
3: Tak słychać,
1: to czuć. Czy to dobre serce twoje, tą dobrą duszę. Dobra, sprawdzamy 20, czy jeszcze chcesz zmienić?
3: Nie, chyba nie. Pierwsza myśl, złota myśl.
2: Okej. Okay. Aneta, pod numerem 20 w naszym prezentowym koszu kryje się aparat Instax.
3: O, super.
1: Proszę
2: aparat,
1: bardzo.
2: Z którego zdjęcia od razu wyskakują. Taka nagroda leci do ciebie. Uważam, że możesz być z siebie totalnie dumna, bo to, no po prostu zabawiłaś się, zawalczyłaś, było ekstra.
1: Aneta, w historii tej zabawy jesteś pierwszą osobą, która zagrała dalej, także ja ci gratuluję odwagi. I jeżeli mamy kolejnych odważnych, piszcie śmiało. Max na 7327 za 3,69. Możecie też wejść do zabawy w urodzinowym Deszczu Nagród o nawet 10 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: się już pięknie zaprezentował z różnych stron, w różnych numerach, ale przyznam, że ten pozostaje moim ulubionym 12 to 12 w RMF Max.
1: To która była to jego strona?
0: Ta była ze trzecia, tak myślę. Bo wcześniej jeszcze ze dwa numery miał takie bardziej znane, to ta jest trzecią.
1: Czyli to już jest Somber w 3D, drodzy państwo. I to zupełnie za darmo w RMF Max. Proszę bardzo. Gratulujemy wam, a zachęcamy tym bardziej, żeby zostać i posłuchać prognozy pogody już za momencik. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Czy powinienem studiować?
3: Powinieneś.
2: Logistykę?
3: No może.
2: Czy może zarządzanie?
3: Też.
2: Ale co mam wybrać?
3: Nie wiem, jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
4: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki, zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur, Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
6: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
15: Najlepiej to wszystko naraz i jeszcze w dobrej cenie.
14: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
15: Rabat?
14: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawii.
15: No to jedziemy.
14: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
16: I po reklamie.

porze roku. W Poznaniu słupki rtęci powoli lecą w dół, wieczorem pokażą 14, a w nocy 8 stopni. Jutro czeka nas podobna aura, zachmurzenie przeplatane chwilami ze słońcem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Wyraźna poprawa pogody nadejdzie w weekend. W sobotę będzie słoneczniej i do 21 stopni, a w niedzielę termometry pokażą 22 kreski.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Te słowa chciałabym zadedykować mojemu rowerkowi, który już na mnie czeka. Zabiorę cię tam. Fukaj i Vito Bambino z nami w RMF Max. Zabiorę ten rower do domu, no. W sensie wsiądę i pojadę. A ty? Jakie masz plany, Michał?
1: Jakby ja chciałbym też zadedykować ten utwór jednocześnie wszystkim, którzy kiedykolwiek wypowiedzieli takie słowa do nieswojego roweru zupełnie przypadkiem.
0: Mogło się tak zdarzyć, no.
1: Ja tymczasem wyruszamy przed telewizor oglądać mecze Ligi Mistrzów. To samo każdemu kibicowi polecam. I miłego wieczoru życzę. Jeżeli go spędzicie z RMF Max, no to Graba o was zadba, a on tak potrafi zadbać jak nikt inny.
0: Fajnie będzie. Siwek i Borycka, my za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się jutro po 15. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
3: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20/80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ulubiona kuchnia?
9: Wiadomo, włoska.
8: Lody?
9: No włoskie.
8: Wakacje?
9: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
8: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
9: Fantastycznie!
8: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
16: I po reklamie.

0: Poznań 93,5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Współpraca z deweloperami po nowemu. Drogowcy zmieniają zasady, a założenia nowych wytycznych właśnie zaprezentowano radnym. Po co te zmiany i na czym polegają, to sprawdzał Przemek Wałczyński.
2: Umowy zawierane z inwestorami mają być przejrzyste i precyzyjnie uregulowane. Chodzi o sytuację, gdy firma budująca blok czy galerię handlową dokłada do przebudowy okolicznych ulic. Po zmianach decyzję o współpracy ma podejmować specjalny zespół w ZDM-ie. Ocenie polegać będą inwestycje o powierzchni ponad 2000 m2. Dotychczas pojawiał się zarzut braku transparentności takich umów, a jednym z pomysłów jest stworzenie publicznego rejestru wydawanych decyzji. Rozważane jest również dodanie informacji o konkretnej inwestycji do systemu informacji przestrzennej.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Leśnicy ostrzegają przed AI. Popularne apki do rozpoznawania grzybów nie są nieomylne, a skutki takiej pomyłki mogą być tragiczne. Popularność takich narzędzi rośnie, bo sezon na grzyby właśnie się rozkręca.
3: Na pewno w naszym regionie tych grzybów w lasach przybyło. Właśnie się rozpoczął i wielu tutaj mieszkańców do lasów się udaje i te grzyby poszukuje. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
1: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A jeśli nie lubicie zbierać grzybów, to co powiecie na spacer po szachtach? To świetna okazja, żeby poznać historię miejsca, zobaczyć jego przyrodę i odkryć najciekawsze zakątki. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 19 września, start o godzinie 10 przy parkingu przy ulicy Leszczyńskiej 170. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba się zapisać. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. We flaszu RMF Max teraz ważna informacja dla miłośników jednośladów. Wasz rower może być bezpieczny. W Poznaniu nadal trwa akcja znakowania rowerów.
4: Oznakowanie takiego roweru nam jako policji daje możliwość bezproblemowego dotarcia do właściciela jednośladu w przypadku jego odzyskania. Dzięki temu systemowi posiadamy dane kontaktowe do właściciela. Przy znakowaniu roweru nanosimy grawer zawierający unikatowy ciąg znaków. Podczas rejestracji wykonujemy również zdjęcia takiego roweru.
1: Mówił Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Oznakować rower możecie w każdym komisariacie w powiecie poznańskim. Harmonogram znajdziecie na stronie policji. Darmowe powidła, kiszonki, marynowane grzyby oraz wyroby mięsne i rybne można zgłaszać do konkursu Przetwory na zimę 2026. Udział mogą wziąć wielkopolskie koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i lokale gastronomiczne. Finał odbędzie się 20 września w Dworze Skrzynki, a zgłoszenia przyjmowane są do 17 września. Udział jest bezpłatny, a szczegóły znajdziecie na stronie Powiatu Poznańskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, ale chłodna. Na termometrach zobaczymy 8 stopni. Jutro maksymalnie 18, a na niebie od rana do wieczora możemy spodziewać się przeplatanki chmur i słońca. Z przewagą jednak chmur, ale bez opadów. Bliżej wieczora zachmurzenie będzie duże. W sobotę synoptycy przewidują więcej słońca, ale nie wykluczają też chmur. Na termometrach cieplej 22 stopnie, a w niedzielę 21. Korzystajcie z dobrej pogody, nie siedźcie w domu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Seltos. Poznań Obornicka, marvelgrupa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Cześć, witajcie po 18. Jak tam mija wasz dzień? No, zaczynamy jeszcze za dnia, ale wspólnie przywitamy wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, wasze ulubione kawałki, nowości od 20. Nowa dziesiątka listy Hot Bands i teraz numer, który niedawno pojawił się na samym szczycie. DJ Goja i Jason Derulo, ich Michi.

0: taki czas, kiedy nie było jeszcze TikToka, ale już zaczynał Facebook i to właśnie wtedy był wielki hicior na liście Hot Bands Edward Maya i jego Stereo Love. No to skoro byliśmy tak daleko w przeszłości, czas na przyszłość, czas na nowy hit, bo teraz też są czasy, ale Robin Schulz zrobił kawałek. Przerabia tak naprawdę klubowy klasyk, zróbcie głośniej, Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Maroon Hofstadt, nasza kolejna nowość w RMF Max, jego I Like. Za chwilę wróci do nas Miley Cyrus, która też jest w trendzie na odchudzanie. No, gwiazdy w Hollywood, muzyczne gwiazdy, gwiazdy show biznesu, to teraz mają chyba bzika na punkcie kilogramów. Mam wrażenie, że niektórzy to zrzucają trochę za dużo. Miley Cyrus też jest na diecie NZT i za chwilę jeden z jej najfajniejszych hitów chyba ostatnio, czyli Flowers.
1: Max. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
6: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Poznań 93.5 FM.

Lataj, lataj wysoko razem z nami. Fly High, Tommy Romeo, jego taneczna petarda w RMF Max. Za chwilę nowość od Maty. Ciekawe, czy Mata świętuje, bo dzisiaj, może słyszeliście, mamy w Polsce Dzień Piłkarza. Ale dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat 10 września? No to może trzeba sobie przypomnieć, że kiedyś wydarzyło się coś. No dzisiaj nie do pomyślenia. 10 września, rok 1972, Polska zdobywa olimpijskie złoto w piłce nożnej w Monachium. Naprawdę, naprawdę, tak to kiedyś było. W finale pokonaliśmy Węgry 2-1. No dzisiaj takie złoto to taka chyba szansa 1 na 1 000 000. Tak jak nawijają Mata i White. Mata ich teraz w RMF Max.

0: No sorry papi, topik i Becky G. Pamiętacie, słuchaliśmy tego na początku wakacji. Tymczasem do końca roku już chyba tylko 112 dni. A może jeszcze 112 dni? No nie no, umówmy się, że jeszcze aż 112. Brzmi dużo, ale za chwilę sklepy zaczną nam przypominać, że za moment święta. Jednak nie teraz. Spoko, jeszcze nie będzie Last Christmas. Za chwilę nowość od Axwella. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak.

0: idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
1: Zielona część Poznania i oferta, która daje więcej swobody na starcie? Poznaj nową inwestycję dewelopera Atal w zielonej części miasta, blisko Jeziora Maltańskiego i z wygodnym dojazdem do centrum. Teraz także na korzystnych warunkach. Na wybrane mieszkania czekają rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla 5 pierwszych klientów harmonogram płatności 20 na 80. Wybierz przestrzeń dla siebie na korzystnych warunkach. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź szczegóły na atalparkowa.pl.
2: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Poznań 93 i 5 FM.
11: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, ale chłodna. Na termometrach zobaczymy 8 stopni. Jutro maksymalnie 18, a na niebie od rana do wieczora możemy spodziewać się przeplatanki chmur i słońca, z przewagą jednak chmur, ale bez opadów. Bliżej wieczora zachmurzenie będzie duże. W sobotę synoptycy przewidują więcej słońca, ale nie wykluczają też chmur. Na termometrach cieplej 22 stopnie, a w niedzielę 21. Korzystajcie z dobrej pogody, nie siedźcie w domach.

0: Przy takim bicie można zdobywać szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren, jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha, Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands, nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hiciorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście.
1: Mamy czwartek, zatem wiem, że już niektórych nosi. To dobrze, mam kilka propozycji w RMF Max Poznań. Dzisiaj wieczorem na pewno warto wpaść do czekolady. Tutaj impreza studencka od studentów dla studentów, aktualne bangery, ale także to, co wiralowo trenduje. Wojty Y, DJ OG zadbają o dobrą studencką selekcję. Piątek w klubie Pacza to Tom Foresten i Jan na sali głównej i to oni zadbają o house'owy vibe, a na Global Roomie zagra Mike L. Na Placu Wolności, jeśli tylko pogoda pozwoli, kolejne Silent Disco, natomiast podczas festiwalu Kierskiego w piątek już od 18 usłyszycie koncerty, wśród nich m.in. Julka Mróz, znana jest ze współpracy choćby z Mezo. Sobota to bardzo klubowe propozycje, sam co w Poznań serwuje Niwald, Bartes, Pekenio i Kulterman. Na mikrofonie Jacob Eja, na saksofonie Sandecki. Muńska 12, tak tutaj będziecie żegnać lato. Natomiast wielka gwiazda światowego house'u pojawi się w klubie X-Demon, to Ale Farben, autor takich hitów jak Bad Ideas czy Please Tell Rosie.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da!
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
12: Zapraszamy do KGM Polody Poznań. Przeźmierowo, ulica Rynkowa 160.
13: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Tu Kasia.
18: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
19: Hey, I'm Ed Sheeran.
20: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Poznań 93,5 FM.
16: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Wybudowano je, ale do niczego się nie przydały. Punkty poboru opłat na wielkopolskim odcinku A2 idą do rozbiórki. Drogowcy właśnie wybrali firmę, która się tym zajmie. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
17: Chodzi o tak zwane bramki na państwowym odcinku A2, czyli już pozakoncesyjnym, płatnym fragmentem autostrady, na którym wszystko pozostaje po staremu. Rozebrane zostaną punkty Żdżary, Koło i Dąbie. Bramki znikną zarówno na samej autostradzie, jak i na jej węzłach. Umowa zakłada przywrócenie drogi do standardów autostrady. Kierowcy w przyszłości nie zorientują się, że przejeżdżają właśnie przez dawny punkt poboru opłat, ale na pewno odczują zmiany na lepsze, bo teraz przez bramki trzeba zwalniać, mimo że nie ma tutaj szlabanów. Prace ruszą niebawem i mają potrwać maksymalnie rok.
13: To jest RMF Max Poznań.
16: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do Poznania przyjechały słonie z Niemiec. U nas znajdą nowy dom i komfortowe warunki do życia.
19: Pół godziny temu, kiedy byliśmy u nich, to spały na stojąco. Słonie mogą spać na stojąco, ale mogą się też czasami położyć, byle nie na długo. W każdym razie te spały na stojąco, było widać wyraźnie, że się rozluźniały. Są po naprawdę długiej podróży. Są zmęczone oczywiście. Na razie nie możemy ani my ich zobaczyć, ani nie mogą ich zobaczyć zwiedzający. Budynek słoniarni, to od razu też myślę ważna informacja, jest zamknięty, to znaczy wnętrze budynku słoniarni.
16: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Łącznie do Poznania przyjechały 3 samice z niemieckiego Duisburga, Etosza, Saiwa i Daisy. Na poznańskich Naramowicach powstanie węzeł przesiadkowy przy nowym peronie kolejowym. Miasto wybuduje chodnik, drogę rowerową, oświetlenie i miejsca odpoczynku. Zaplanowano też wiatę rowerową, stację napraw oraz parking dla hulajnóg. Oferty w przetargu można składać do 24 września. Wybieracie się do lasu? Jeśli lubicie apki i nowoczesne technologie, leśnicy polecają narzędzie, które przyda Wam się w lesie.
21: Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilny bank danych o lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją znajdują osoby zaginione. Rok temu dzięki panowi, który mamy z kamerą termowizyjną, udało się starszego pana w Nadysisie Przedborów przed zmierzchem znaleźć i uratować. Po prostu zabłądził w lesie i to co roku takie sytuacje mamy.
16: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. I na koniec tego flesza jeszcze coś dla tych, którzy lubią filmować. Ruszył nabór do konkursów Animator 2027. Organizatorzy czekają na zgłoszenia twórców, którzy chcą zaprezentować swoje filmy podczas przyszłorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Animacji. Zgłoszenia można przesyłać do 12 stycznia. Szczegóły i formularz dostępne są na stronie festiwalu.
13: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: Do kalendarzowej jesieni zostało 13 dni, ale pogoda już stopniowo wprowadza nas w chłodniejszą porę roku. W nocy w Poznaniu temperatura spadnie do 8 stopni, jutro termometry pokażą maksymalnie 18. Na niebie pojawi się sporo chmur, choć nie zabraknie też chwil ze słońcem. Cieplej i przyjemniej zrobi się w weekend. W sobotę temperatura wzrośnie do 21 stopni, a słońca ma być więcej. W niedzielę termometry pokażą 22 kreski.
0: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć. Jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Przemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight, jego Ala.

Ready, Somber w RMF Max. Moje ciało to nie jest gotowe na takie zmiany temperatur we wrześniu. No ale teraz mamy sezon na shorty z bluzą. Wiadomo, że czasami po południu to jeszcze shorty się przydają, ale wieczorem, no już o tej porze, to bluza na te chłodniejsze dni. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Mrozu odwiedził nas ostatnio, zapowiedział muzyczny atak. Będzie dużo nowej muzyki. Sprawdzicie to także na Instagramie RMF Max. Mrozu i Kacperczyk teraz. Wszystko, czego chciałem.

0: W trakcie ostatnich wakacji Andy Dust, który grał nam tutaj przed chwilą w numerze Zakaria, spełnił chyba swoje największe muzyczne marzenia. Grał na stadionach, grał na wielkich festiwalach. No to co, teraz czeka pewnie na przyszły sezon w wakacji. Swoje marzenia spełnia także Ariana Grande, która jak zapowiedziała, tak robi, chowa się trochę, ukrywa z życia publicznego, ale wciąż będzie śpiewać i za chwilę zaśpiewa dla nas One Last Time.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Rock oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jacobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.

Właśnie takich bitów potrzeba nam więcej, w szczególności we wrześniu, kiedy spada nam energia. Bob Sinclair i jego house'owa nuta World Hold On. Już wiadomo, co możemy winić, jeżeli spada nam poczucie mocy, bo to po prostu krótsze dni mogą wpływać na nasze poczucie energii, bo wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. We wrześniu może trudniej się wstaje. Można częściowo obwiniać się słońce, ale jest na to rada. Budzić się z RMF Max. Nasza poranna ekipa no już kładzie się spać, żeby wstać jak najwcześniej i budzić was od 5.30 rano. A wieczorem, no też pobudzające hiciory u Graby, Oskar Sims teraz i jego Bez końca.

0: Self-Aware, wersja Tempercity i RMF Max. Teraz szybka ciekawostka dla wszystkich, co za kółkiem z nami o tej porze. Wiecie, kiedy w Londynie doszło do pierwszego odnotowanego aresztowania za prowadzenie pojazdu po alkoholu? To było w 1897 roku, dawno temu. Wszystko było wtedy inaczej i paliwo było zdecydowanie tańsze. Głowa do góry, podobno najgorsze to przed nami, kierowcami. No to za chwilę dla Was na trasie Alok z Jennifer Lopez. Sprawdzimy też, jaka szykuje nam się pogoda.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Jeden z najbardziej uznanych

0: Sexy Body Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: To auto wciąż tu stoi?
4: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
3: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Capral Car 515 111 111.
5: 515 111 111.
3: Legalna stacja demontażu Capral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Capral Car 515 111 111.
6: I po reklamie.
7: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
8: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
0: Poznań 93,5 FM.
12: Do kalendarzowej jesieni zostało 13 dni, ale pogoda już stopniowo wprowadza nas w chłodniejszą porę roku. W nocy w Poznaniu temperatura spadnie do 8 stopni, jutro termometry pokażą maksymalnie 18. Na niebie pojawi się sporo chmur, choć nie zabraknie też chwil ze słońcem. Cieplej i przyjemniej zrobi się w weekend. W sobotę temperatura wzrośnie do 21 stopni, a słońca ma być więcej. W niedzielę termometry pokażą 22 kreski.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Pięknie to wleciało, Eli Oaks i jego nowość Reasons. Nie było dzisiaj kącika grzybowego, słuchajcie, no nie było, bo w lasach bez zmian jest jak jest, grzyby sobie rosną i czekają na was w ten weekend. Będzie ich coraz więcej, no to tylko tyle mogę wam powiedzieć. Eli Oaks na razie poza zestawieniem listy Hobbensa, nowe dosłownie za kilka chwil, dziesiątka hitów, premiery, nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Z RMF Max nie ma nudy. To możecie robić w Poznaniu w nadchodzących dniach. Artur Fiałkowski, zapraszam. Bardzo klubowy weekend przed nami, a to dwie najmocniejsze propozycje. Ale Farben, gwiazda światowego house'u, w ten weekend pojawi się w klubie X-Demon, autor takich hitów jak Please Tell Rosie, Bad Ideas, które znacie z anteny RMF Max, zagra dla was na żywo. To jego pierwsza wizyta, więc warto zarezerwować sobotę, jeśli jesteście jego fanami. Sound of Poznań to bardzo dobrze znany klubowy festiwal w Poznaniu, organizowany we współpracy Młyńskiej 12 i Słodowni. I jest to wersja biała, White Edition. Taki dress code was obowiązuje. Niewald, Bartes, Pekenio, Kulterman oraz Magda Hoffman zagrają. Wesprze ich na mikrofonie Jacob A., a na saksofonie wystąpi Sandecki. Tak, klubowo, można żegnać lato. Lato można również pożegnać podczas kierskiego festiwalu. Julka Mróz zagra dla was w piątek, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Jego refreny znamy wszyscy.
2: Reklama.
3: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
4: 515 111 111.
3: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.

0: imprezę poleca RMF Max.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Majka! Wojtek!
8: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
9: Hi, this is Britney Spears!
10: Hi, this is David Guetta!
0: RMF Max! Poznań 93.5 FM!
11: To już ten czas, kiedy o 20 oficjalnie mówimy sobie dobry wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Do tego świetne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, a zestawienie otwierają DJ Goya i Jason Derulo. Michiko.
0: RMF Max. 10. Numer 10.

0: Na premiera w czwartek w RMF Max. Neptunika w numerze What If, ale kto się kryje za tym projektem, już wam mówię. To niemiecki duet Maximilian Bonnet i Nicolas Heine. Ten pierwszy to zaczynał robić swoje bity już w wieku 13 lat. No i teraz czekają na debiut na liście Hot Bands, a swoje miejsce ma u nas Alan Walker. Mamy fajny wywiad z Alanem, który sprawdzicie także na Instagramie Alan Walker Ava Max. Dzisiaj dziewiątka Fate.
1: Numer 9.

akcjach Run Run River to Alok i oczywiście David Guetta, który zdradził, gdzie produkuje mu się najlepiej. I to nie jest własne studio, to nie jest jego wielka willa w Hiszpanii, to jest samolot. Prywatny odrzutowiec, wysoko w chmurach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, tam stworzył swoje największe przeboje, między innymi Titanium. Nie wiem, gdzie produkuje MJ Deli, raczej nie w chmurach, raczej nie w samolocie. Macie go teraz, MJ Deli, wiralowo trafia do poczekalni listy Hot Bands. Deli Supreme.

0: Kto zagłosuje na szybkiego chłopca? Może ich nazwa bierze się stąd, że lubią biegać naprawdę szybko, może są dobrzy w sprincie. Przyjaciele z Berlina, ich nowość Music Sounds to dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Będę miał dla was jeszcze taneczne premiery, na przykład od projektu Nearly i Major League, a za chwilę na szóstym Dub Dogs w klubowym How Does It Feel?
1: Max. Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda?
13: No.
14: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Jeden z najbardziej

0: Crystal Rosie Body Talk oraz Freedom. Razem z nami już w sobotę 12 września na żywo. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.poznańxdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.
8: Jestem Kuba.
9: Tu Martyna.
10: This is Lady Gaga.
11: Z tej strony Klaus.
12: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Nowi wykonawcy i kolejna czwartkowa taneczna petarda. Nowość w RMF Wax. Wasted. Tak to leci. A kto to zrobił? Wykonawcy to Gnarly oraz Major League DJs. I czekają na wasze głosy od dzisiaj na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Gdyby ktoś mnie zapytał o najlepszą piosenkarkę ostatnich miesięcy, to chyba nie tylko ja wskazałbym właśnie tę dziewczynę. To Zalia otwiera nam pierwszą piątkę. Tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. 5. Numer 5.

Może chodzi o to, że można cię poskubać. No tak mi się skojarzyło. Taki klimat zrobili Post Malone i Swaley. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Głosujcie na Sunflower pod rmfmax.pl. Teraz moja osobista, no wciąż jedynka, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o elektroniczne produkcje z listy Hot Bands. Dzisiaj trójka, Swedish House Mafia, Licka Lee w numerze Happiness is so sad. RMF Max 3, numer 3.

0: Jest mega nowości po wielkim sukcesie wiralowego Self-Aware. Ekipa Tempe City wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Może bardzo szybko, na starcie weekendu będzie dla nich wolne miejsce już w zestawieniu. Na trzecim w czwartek Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness Is So Sad. Na drugim Aich i jego disco Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wraca nasza ekipa najlepsi, ja się nie dziwię, Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz.
1: Max. One.
2: One.
1: One. One. Numer jeden.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan zdobyli ponownie szczyty listy Hot Bands. Właśnie w tym kawałku ty masz, ja mam dla was dobre bity, nowości, hiciory. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co wieczorem w czwartek można porobić na mieście? Zapraszam, Artur Fiałkowski. Już dzisiaj studencki wieczór czeka na was w Czekoladzie. Od godziny 22 możecie wpadać na imprezę pełną tego, co króluje wiralowo na TikToku, ale będą także i klasyki. O te bęgery zadbają Wojtyła i DJ OG, a studenci z legitymacją wejdą za darmo. Piątek w klubie Pacza Poznań to połączenie dwóch parkietów z rezydentami. Tom Forrester, Ian i Mike L. zadbają o selekcję. Również rezydenci zapraszają do Czekolady w noc piątkową. Tutaj od rapu przez house i lata 2000. Taką podróż zaliczycie na tym parkiecie. Nocny targ towarzyski zaprasza na mocny piątkowy skład. Łebski, Barto czy Pan Jan zagrają dla was. A w Kiekszu zaczyna się Kierski Festiwal i w piątek gra dla was Julka Mróz. Sobota? Tutaj mamy dwa wyjątkowe eventy. Sounds of Poznań, White Edition, Niewald Bartes, Pekanio, Kulterman czy Jacob A. Zapraszają Łyńska 12 i Słodownia. A w klubie X-Demon wyjątkowa gwiazda Ale Farben na żywo po raz pierwszy.
2: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Każda kura zasługuje na to, by móc rozprostować skrzydła. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce właśnie zrobiła duży krok w tym kierunku. Od września w sklepach własnych Auchan nie znajdziesz już jaj od kur trzymanych w klatkach. Nie ma ich też w makaronach, majonezach i innych produktach marki własnej. To realna zmiana dla tysięcy kur, które w końcu rozprostują skrzydła. Takich dobrych zmian jest więcej. Sprawdźcie na stronie przygotowanej przez otwarte klatki. biznesbezklatek.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie

Siausiki lubimy, prawda? Galaxy to Kungs w RMF Max. Witajcie po 21, czwartkowo, no prawie weekendowo. Jakie macie plany na weekend? Kto będzie odsypiać, kto będzie sprzątać, a kto może wybiera się do lasu na grzyby, bo wiadomo, że jest sezon, a jak nie grzyby, to może śliwki jeszcze są na drzewach, albo jabłka, może ktoś będzie robił dżemiki, może ktoś wyśle do RMF Max taki dżemik, naprawdę, jeszcze nikt tego nie zrobił. Teraz numer też z zaproszeniem, już na weekend, nowość od Meduzy w RMF Max. Weekend właśnie.

0: Loveful, wersja to Colors w RMF Max przy późnej kolacji. No z tą kolacją to trzeba uważać, słuchajcie, bo coś okazuje, że głodni ludzie są bardziej skłonni do spontanicznych zakupów i niekoniecznie tylko jedzenia. Badania sugerują, że uczucie głodu może zwiększać ogólną chęć zdobywania rzeczy. To nie wiem, co gorsze, późna kolacja, czy może nieprzemyślane zakupy. No to może jeszcze lekka kolacja, a na spalenie kalorii za chwilę Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowid.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

Levitating, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe, no chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie, Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Alabama Ten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie. Także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość, wraca Tame Impala, Loser.

0: Słuchajcie, czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Tense On, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest Monika?
8: I jeszcze ja, Madzia.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Hey, yo, this is Eminem.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Poznań.